0: Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Montevideo, Córdoba, Acapulco, Barcelona, Buenos Aires, Bordo, Palermo, Ratyzbona. Duszny zapach tuberoza, świeży vibe, panie Hazoju. Twoi ludzie kokosy, moi ludzie hopsztosy. Umbra, ochra, bugier, indygo, kalafonium, karpido, kodeina, libido. Napar gęsty jak bursztyn,

Vindo vi zajtru. Minęła właśnie 6:00 i pora wstawać. Nie wiem, co się Państwu śniło, ale mam nadzieję, że były dobre. Dziś mamy 15 września i imieniny obchodzą Albin i Nikodem. Przy okazji składam im najserdeczniejsze życzenia.

0: być najlepsza i
1: halo.
0: A jak nie, to nie. O, wymyśliłem teraz. O.
2: Mayor B.

0: wody lew. Żenujący poziom debaty publicznej sprawia, że rodacy bojkotują telewizję. Społeczniaki dzwonią na policję, potem wymierzają sprawiedliwość żonom domowe zacisze.
1: Jestem jak Kassandra, dzięki, to mój dziennik. Na każdej dzielni wiedzą, że to się spełni.

Będziesz patrzeć jak wygrana się od ciebie oddala. Posypie się równowaga, kwaśny deszcz zacznie padać. Będziesz patrzeć jak wygrana się od ciebie oddala. Posypie się równowaga, kwaśny deszcz zacznie padać.

folder. Kiedy odkrywam kołdrę, muszę jechać już do Wawy, eksportuję ten folder. Przypinanie metek jest moją wielką trwogą. Wstaję z łóżka i już pytają, którą nogą. I nieważne dla nich na co, ważniejsze jest na kogo. A teraz mój przyjaciel patrzy na mnie.

bardziej może. Niby coraz lepiej, ale ze stresem trochę gorzej. Byłem dobrej myśli, a nie dostałem się na zorze. Już dawno wszyscy wyszli, ale lubię to, co robię. Ciężko spojrzeć im na gościa i mu przyznać, to jest świeże. Gdy z miliona pustych krzeseł wybudował sobie wieżę, sam nie wierzę. Ale tam go już nie zobaczycie, teraz leży gdzieś na trawie, rozkminia swoje życie, a na szczycie zostawił kartkę z życzeniami, żyjcie dobrze, IRL, nie przejmujcie się głupcami, to był tylko kiepski dzień, a nie złe życie.

0: Nie lubię podziałów, nie dzielę twórczości na sztukę wysoką i niską. Sztuka jest sztuką, nie miej wątpliwości, reszta jest tylko rozrywką. Nigdy nie mówię o sobie, że jestem artystą, choć jestem artystą, bo jestem tylko tym, co robię, a nie tym, co mówię o sobie, jak cały ten hip-hop.
1: Powiedz przed, na kuch drążysz, daj se siana, ustąp. Na rapie się można ustawić.
0: I się ustawiam przed wami jak czarne lustro. Nie możesz mnie przejrzeć, możesz się przejrzeć we mnie i słusznie się wahasz. Bo to nie królicza nora, to jest czarna dziura, z której już nie wracasz. Ja ciągle spadam coraz wyżej i cały czas robię, co mi się podoba, aha. Mówili, że się skończyłem, aha. I się skończyłem przejmować szczyt. Chyba tam ślisko jest to, raczej

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez trend.

0: Koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez trend.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

Ponownie ogarnął mnie chłód. Świeży śnieg przykrył błoto, brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż nut. Odpalam notatnik w razie W. Czuję coś jak déjà vu. Wnętrze połamane w pół. Odkąd otworzyłaś drzwi, chyba zaraz przestanę liczyć, który to raz lodem spowity. Jesteś czarą goryczy, którą łykam bez popity.

0: Ponownie ogarnął mnie chłód. Świeży śnieg przykrył błoto brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż nud.
1: Hard soul, local boy.

si materia. To teoria jak ostrym do membrana. Ja tu muzyka, swer, mózgu, chemia. Ulatuje jak sen, jak eter, jak wina. Jest

czas i materia. To teoria jak ostrym do membran, a ja tu muzyka z Fermus Bohemia. Ulatuję jak sen, jak eter, jak piękna historii, no faka klimatu. Chciałbym zostać tu, uchwycić mnie.

0: 97,1 FM.
1: Czarnych winyli surowy feeling, Holiday Billy gra z bandem. To cię poruszy, niebo rozchmurzy, lepiej niż...

0: ja zrobiłem, a nie się zrobiło. Jestem tylko sumą obserwacji, żyję po swojemu, wiem ile to znaczy. Czy warto było? Warto było. Ja zrobiłem, a nie się zrobiło. Jestem tylko sumą obserwacji, żyję po swojemu. Wiem ile to znaczy.
1: Poznałem świat tam, gdzie mnie nie powinno być. Wiem gdzie co można załatwić, jaki smak mają jej łzy. Wiem jak skrzydeł daje duma, wiem jak w środku pali wstyd. Wiem ile zrobiłem złego, wiem też, że nie jestem zły. Jesteś tym, kim wtedy, jak cię nie ma przy tym. Malują cię ci, którzy znają cię z życia, nie z płyty. My pierdolimy świat, w którym wszystko ma szokować. A to raczej się nie zdarza, jak wyjście na jeden browar. Jadę z klasą shotgun, tył, jeb kołczy. Miej w ruch na głowę, na karku, weź popracuj, bądź czymś dobry, tyle.

0: ale zobaczymy.
1: Czy mi się podoba nocny z żabką w chudnie? Czy cokolwiek ziom z tego wynika? Chud też. Na koncie mamy klasyk, chcesz tego czy nie chcesz? Nic nie smakuje tak jak złoto. Pierwsze, nic nie smakuje tak jak bycie dumą miasta królów i jakera dura plata pita na plaży gdzieś w Tulum. Uśmiech wywołuje u mnie powód, nie scenariusz. Gdyby życie według briefu, równanie do ich standardów. Robię tylko co chcę, gdzie chcę, z kim i kiedy. I tylko jeśli to czuję, nie muszę zdjąć z oczu pęgi. Świat przestawił daszki w naszych czapkach z tyłu naprzód. Nie mogę się przyzwyczaić, że nie mam już 19. Ludzie w moim wieku są dorośli, mają plany. A ja co, od płyty matki, kurwa do płyty matki. Nie czuję normalnego życia od 19. Nie wiem jak się obejść, z czymś obchodzę się bez tego.

ma święta pisze, a nie odpisuję. Ale czy mnie słyszy, gdy się za nią modlę? O, mam wypraną głowę, jeszcze ją obrudzę, nim zrozumiem, czy znaczenie ma cokolwiek. O, szczerze się do fotyka.

baśnie. Tu jest cały mój problem. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, że kiedy dum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę.

cię zawołać własne. A na razie nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom tak daleko zaszedł, że kiedy dum to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę

0: Mary Mont to byli ludzie, wszyscy się ich bali, co na drugi wodę. Ale Mary Mont to był taki właśnie, robotniczo, przestępczo, złodziejski. Teraz to wszystko odległa bardzo historia, ale tak było. Campus.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Mamy to, gdziekolwiek nie idę w tej ekipie, zawsze podąża za nami wzrok. Potem znowu gramy show, gdziekolwiek nie gramy, nigdy nie jesteśmy sami, bo jest z nami ktoś. W drodze zawsze z nami road, teraz odwołali nam koncerty, byśmy nie zachorowali, szok. Mega dziwny rok 2020, chociaż tyle, nowa płyta i powróciłem na stary.

marzeniami. Powoli spełniam, jeszcze mogę chwalić. Tyle wspaniałych ludzi między nami, jak wielka rodzina. Nie zatrzymasz, kiedy idziemy pod czek.

twarzy. Patrzy, jak mój wzrok spoczywa na książkach. Na nogach dziewczyn patrzy i patrzy i patrzy i patrzy i patrzy. I patrzy.

0: Tu Campus. 97.1 FM.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

samochodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: Radio Campus.

0: jest powtórka.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a w tym tygodniu Mitsubishi Pajero 2027 wyjechało na drogi. Mitsubishi Pajero oficjalnie wraca na rynek po ostatniej edycji, która była w 2021 roku. Przy czym Japończycy tutaj nie poszli na skróty. Jest rama, reduktor, diesel i wszystko to, czego oczekujemy od prawdziwego samochodu terenowego. Mitsubishi Pajero lub Pajero jest jednym z tych samochodów, których właściwie nie trzeba przedstawiać. Pierwsza generacja tego auta pojawiła się na rynku w 1982 roku. Japończycy chcieli wtedy stworzyć samochód, który zachowa możliwości klasycznej terenówki, ale będzie znacznie wygodniejszy i łatwiejszy w codziennym użytkowaniu. Pomysł szybko się przyjął, auto trafiło do ponad 170 krajów i znalazło przeszło 3 miliony nabywców. Oczywiście zdobywało też swoją legendę w motorsporcie. Mitsubishi wystawiło ten model w rajdzie Dakar już w 83. Później Pajero wygrało tą imprezę 12 razy, w tym 7 razy z rzędu. Mitsubishi wykorzystało w tym nowym modele ramę z pick-upa Triton lub L200 i mocno zmodyfikowało ją na potrzeby Pajero. Japończycy zwiększyli m.in. udział stali na wysokiej wytrzymałości, aby poprawić sztywność konstrukcji. Mamy także całkiem nowe zawieszenie. Z przodu zastosowano podwójne wahacze, a z tyłu pojawiła się sztywna oś z układem 5 wahaczy. Duży skok zawieszenia ma pozwalać na utrzymanie kontaktu kół z podłożem na mocno nierównej nawierzchni. Rozkład masy między osiami wynosi 52 do 48. Nowe Pajero jest przy tym naprawdę bardzo dużym samochodem. Mówimy tu o aucie, które ma 4,9 metra długości, 1,9 metra szerokości i 1,9 metra wysokości. Rozstaw osi wynosi 2870 mm. Jeśli chodzi o design z zewnątrz, nadwozie ma proste linie, niemal płaski dach, mocno zaznaczone nadkola i duże przeszklenie w nieco stylu retro. Nie jest to jednak projekt, który bardzo nawiązuje do starych modeli. Terenowy charakter podkreślają duże boczne stopnie, osłony dolnych partii nadwozia i masywne chlapacze. W zależności od wersji Pajero jeździ na oponach terenowych lub bardziej terenowych. Zniknęło za to charakterystyczne koło zapasowe na tylnej klapie. Teraz znajduje się pod samochodem. Pajero ma 230 mm prześwitu, reduktor i napęd Super Select 4-Wheel Drive 2. Kierowca może tutaj wybrać napęd na jedną oś lub na cztery koła. Do dyspozycji ma również blokadę centralnego mechanizmu różnicowego oraz reduktor. Napęd współpracuje z trybami Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand i Rock. Do tego dochodzi system Super All-Wheel Drive Control. Jaka jest jego rola? Otóż integruje on działanie napędu, układu Active Jaw Control, kontroli stabilności i trakcji oraz ABS-u. Elektronika może w ten sposób sterować siłą napędową, hamując poszczególne koła. Mitsubishi na razie potwierdziło jeden silnik w nowym Pajero. Jest to czterocylindrowy turbo diesel o pojemności 2,4 litra, który znamy z Tritona. W Pajero rozwija 204 konie mechaniczne i 480 Nm momentu obrotowego. Silnik współpracuje z 8-biegową automatyczną przekładnią. Jeśli chodzi o wnętrze, Pajero może mieć 12-głośnikowy system audio dostarczany przez Yamaha, 3-strefową automatyczną klimatyzację, podgrzewane i wentylowane siedzenia, także w drugim rzędzie mogą być podgrzewane i chłodzony schowek pod podbokietnikiem. Są też ręczne relety tylnych szyb oraz porty USB dla wszystkich rzędów. Na zdjęciach prasowych także wyświetla się w beżowej skórze, także prawdopodobnie także będzie skórza. Na wnętrze. Piąta generacja dużej terenówki jest dopiero początkiem dla japońskiej marki. Mitsubishi chce wykorzystać Pajero jako nazwę całej rodziny samochodów. W planach są co najmniej dwa mniejsze modele terenowe. Japończycy więc pójdą tutaj drogą podobną do Toyoty, którą ona obrała z Land Cruiserem, a Land Rover z Defenderem. Czy trafią one do Europy? Prawdopodobnie tak. Testy nowego auta odbywały się na starym kontynencie, oby tylko pozwoliły na to normy. Tymczasem Range Rover został potraktowany prądem. Mamy nowego Range Rovera Electric, który ma 550 koni, ogromny akumulator i wciąż ma wszelkie zdolności terenowe, z których właściciele Range Roverów prawie nigdy nie korzystają. Czy coś się zmieniło? Na dobrą sprawę? Nie. Delikatnie przeprojektowano grill, zoptymalizowano współczynnik oporu powietrza, choć w takim kiosku na kołach rewelacyjnych wyników nie ma co szukać. Przy każdej osi pracuje tutaj silnik synchroniczny z magnesami trwałymi. Cały układ zapewnia 550 koni, 850 Nm, a moc trafia na wszystkie cztery koła. Sprint do setki zajmuje tutaj 4,5 sekundy, a przyspieszenie od 80 do 120 km na godzinę zajmuje zaledwie 2,7 sekundy. Duża moc oznacza również duże zapotrzebowanie na energię, dlatego mamy tutaj ogromny akumulator 118,5 kWh. Składa się on z 344 ogniw, a cała instalacja pracuje pod napięciem 800 V. Tak duży zapas energii przekłada się na maksymalnie 600 km zasięgu zgodnie z WLTP. Nieco bardziej urealniony wynik podawany przez producenta to 535 kilometrów. Ładowanie odbywa się z mocą do 350 kW, czyli bardzo szybko, od 10 do 80% naładowanie tego samochodu przy maksymalnej mocy ładowania zajmie 22 minuty. To, czy rynek przyjmie taki samochód, jest oczywiście ogromnym zapytaniem. Mercedes klasy G w elektrycznym wydaniu znajduje nabywców, ale nie jest bestsellerem. Na pewno nie w Polsce. Tutaj będzie zapewnie podobnie. Ograniczony zasięg w trasie na pewno będzie barierą dla wielu osób. Tajemnicą pozostaje też polska cena. Póki co Land Rover w naszym kraju prowadzi listę chętnych na ten samochód, ale jeszcze nie podzielił się cennikiem z prasą. A ja wracam za moment z testem nowego Audi Q4 e-tron Sportback Performance. Zostańcie z nami.

0: To jest powtórka.
1: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a w tym tygodniu miałem okazję spędzić tydzień z nowym Audi Q4 Sportback e-tron Performance. Mowa tutaj o samochodzie, z którym miałem okazję spędzić już sporo czasu, gdyż jakieś 2 tygodnie temu miałem okazję pojechać nim do Wrocławia i z powrotem ze marką Audi. I nie mówię tutaj o jednym konkretnym modelu, tylko poznałem wszystkie warianty nowego Audi Q4 Sportback. Co się zmieniło po liftingu? Mamy większą baterię, trochę więcej mocy, mamy także uaktualnione ceny. Ale czym jest w ogóle Audi Q4 Sportback e-tron Performance? E-tron Performance oznacza, że ma 340 koni, czyli 250 kW i 545 Nm momentu obrotowego, a do setki rozpędza się w 5,4 sekundy, a wszystko napędza 52 kWh bateria. Zasięg według WLTP 516 km, w mieście deklarowane nawet 646. Realnie w trasie jest bliżej 400, może 420. Ale mówimy tu o samochodzie całkiem sporym, rodzinnym, z ogromną ilością miejsca, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ja mogłem spokojnie usiąść, także moje 1,90 m się zmieściło. Bagażnik starczył na 3 bardzo duże walizki, także też nie było problemów. Najwięcej zmian wydaje mi się, że zauważymy w środku. Mamy tam teraz 3 duże ekrany. Jeden z naszymi wirtualnymi zegarami naprzeciwko kierowcy, drugi na środku i trzeci ekran do multimediów z nowym systemem Audi przed pasażerem. Można na nim oglądać filmy, można na nim grać, można ustawiać nawigację bez sięgania do środka deski. Brzmi świetnie, w praktyce obsługa tego panelu jest delikatnie nieporęczna i wydaje mi się, że pasażer nawet ustawiający tą nawigację na ekranie przednim i tak zrobi to szybciej na ekranie środkowym. Za to jedną decyzję Audi cofnęło i dobrze zrobiło. Na kierownicy wracają zwykłe pokrętła. Wcześniej były dotykowe pola, przy których do końca nigdy nie było wiadomo, o ile podgłośniłem i którą opcję właśnie wybrałem. Klienci na to narzekali, powiedzieli, że chcą fizycznych przycisków, dostali. Wygląda to teraz trochę dziwnie. Wyglądało lepiej, jak były te niewygodne dotykowe pociągadełka. Ale za to jest wygodniej. Z rzeczy, które się działy w aucie testowym, mamy matrycowe reflektory LED, tylne światła OLED, panoramiczny dach, wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością, która rzeczywiście bardzo dobrze działa, szczególnie na trasie, pokazuje nam odległość pomiędzy samochodami oraz bardzo uważnie informuje nas, które zakręty, które zjazdy wybrać. Współpracuje ona z Apple CarPlay, co jest o tyle wygodne, że jeżeli raz ustawimy sobie nawigację w naszym telefonie, to ona od razu się przekłada także na rozszerzoną rzeczywistość, na ekran przed nami, na wirtualnych zegarach, nie we wszystkich autach to jest aż tak dobrze zintegrowane. Mamy tutaj nagłośnienie od marki Sonos, które dobrze grało. Pompa ciepła, ładowanie dwukierunkowe, czyli możemy na przykład uruchomić grilla, jeżeli byśmy chcieli wziąć nasze Audi Q4 w dzicz. I gniazdko 230 V w kabinie. Audio gra naprawdę bardzo porządnie, jak się tym jeździ. Po mieście jest bardzo komfortowo. Audi Q4 Sportback e-tron Performance jest samochodem szybkim, tak jak już wspomniałem, 5,4 sekundy do setki. Napęd na 4 koła, co wydaje mi się, że dla wielu osób ma znaczenie zimą. Ale po mieście wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że mimo dużej baterii, no bo 82 kWh, samochód wciąż jest bardzo komfortowy, miękki, przyjemny, a jednocześnie jeżeli chcemy jednak kogoś wyprzedzić, zrobić jakiś taki bardziej agresywny manewr, to Audi się nas słucha. Audi Drive Select mamy tryby od komfortowego po dynamiczny, dodatkowo jest indywidualny, w którym możemy sobie ustawić swój napęd, kierownicę, zawieszenie i wygląd zegarów. Jeździłem najsłabszą i najmocniejszą wersją tego modelu i o ile różnica delikatna jest, no bo 340 koni względem tam niecałych 200 jest odczuwalne, o tyle po takiej jeździe po mieście i tak ten samochód jest bardzo zrywny nawet w najsłabszej swojej wersji. I teraz ceny, bo tutaj robi się moim zdaniem ciekawie. Model bazowy 306 900 zł i to mówimy o tym e-tron Performance. Auto, którym jeździłem w konfiguracji podesłanej przez Audi, to jest 411 380 zł, co wydaje mi się dosyć dużą ceną. Moja mała rekomendacja, gdybym szukał rodzinnego elektryka klasy premium, wziąłbym większą baterię z napędem na tył, on tam ma chyba jakieś 260 koni. Podobny zasięg, mniej mocy, no i wyraźnie niższy rachunek, bo wydaje mi się, że w tym jest sedno. Q4 Sportback e-tron trafił moim zdaniem w bardzo ciekawe miejsce na rynku. To elektryk, którym spokojnie jedziesz w trasę i który spokojnie wystarczy jako jedyny samochód w rodzinie. Jest przy tym bardzo Audi, nie wiem jak to inaczej nazwać, ale sama idea marki, którą znam z modeli sprzed dekad, siedzi w tym aucie, jak go prowadzimy. Tylko wydaje mi się, że żeby to auto spełniło swoją rolę jako ten jedyny elektryk, jedyny samochód w rodzinie, to musi się utrzymać poniżej 300 000 zł. I wtedy to ma sens. I wydaje mi się, że z tą wersją z na tył to się może udać. Jeżeli chcecie zobaczyć film z tym samochodem albo zdjęcia, to serdecznie zapraszam na moje social media, możecie mnie znaleźć jako Okiem Kierowcę. Tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień z AMG A45S, które dostałem ponownie na testy i tym razem próbuję je testować po mieście, odkrywać, jak się jeździ małym AMG, nie wyruszając nim nigdzie poza Warszawę. Także za tydzień ciekawy test. 15:40 w Radiu Campus. Do usłyszenia.

0: Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.
1: To jest powtórka.
2: Moi drodzy, teraz pogadamy sobie o sporcie, o siatkówce dokładnie, czyli dyscyplinie, która w Polsce, no jak nie będzie tam przynajmniej medalu, no to już można powiedzieć, że trochę przegrany turniej, ale zanim o tym, no to przedstawmy naszego gościa, Marcin Gałązka, dziennikarz sportowy.
3: Dzień dobry, witam.
2: No i cześć. Powiedz mi tak, zaczniemy sobie od memoriału Wagnera. Dobrze mówię, Wagnera.
3: Dobra, tak. Huberta Jerzego Wagnera.
2: Huberta Jerzego Wagnera. Swoją drogą to był pierwszy, tak, złoty trener mistrzostw świata Polaków.
3: Zgadza się. Tak. Zgadza się. Tak. Dlatego go czcimy.
2: Pouczymy historii, tak. Wagner był pierwszym trenerem, który zdobył z polską reprezentacją mężczyzn w piłce siatkowej złoty medal mistrzostw świata.
3: I Igrzysk Olimpijskich,
2: co się już w ogóle nie powtórzyło.
3: Tak, co się już...
2: Mistrzostwo świata się powtórzyło. I też jakoś tak było, że on był ostrym trenerem, nie? Ja słyszałem, że on w ogóle po łydkach tam antenkami potrafił nawalać.
3: Miał pseudonim Kat.
2: No, Kat, no właśnie, no. To bicie, wiecie, nie? To jakby w szkole, jak kiedyś tam podobno, znaczy mama mi mówiła, bo ja to tam nic nie wiem, to już nie te czasy, ale mama mi mówiła, że linijką po prostu po łapach się dostawało, to
3: siatkarze dostawali antenką.
2: Tak, antenką, czyli tam to co jakby, to co stoi i wyznacza linię auto, tak. No dobra, jest Wagner, no i Polacy wygrywają. Powiedz mi, nie jest to ostatni sprawdzian, ale chyba ostatni poważny sprawdzian, no bo jednak mecz towarzyski z Finlandią będzie przed Mistrzostwami Europy. No powiedz, jak zdali ten poważny sprawdzian, że tak to ujmę.
3: Zdali perfekcyjnie, egzamin, można powiedzieć. Tak, można powiedzieć, że perfekcyjnie. Wszyscy podkreślali, no ale od tego jest Wagner. Wagner jest rokrocznie organizowany tuż przed imprezą docelową naszej reprezentacji. No i wszyscy siatkarze powtarzali, jak można powiedzieć, jeden mąż, że jesteśmy w ciężkim treningu, że ciężko trenujemy, że rano mieliśmy ciężką siłownię, a wieczorem musimy grać mecz. Oczywiście oni nie narzekali na to, tylko mówili, że tak to wygląda w tym momencie. No i pomimo tego, że tuż po siłowni szli jeszcze grać mecz tego samego dnia, no to wygrali wszystkie trzy mecze. A rywali nie byli łatwi, no bo to naprawdę był bardzo mocno obsadzony memoriał. No Słoweńcy byli do niedawna jeszcze przysłowiowo, w cudzysłowie, naszym koszmarem, tak? Ale potem od jakiegoś czasu już te klątwę ze Słowenii zdjęliśmy, wygrywamy z nimi te ważne mecze, ale długo nie mogliśmy tego zrobić. Amerykanie, przecież z Amerykanami graliśmy w finał Ligi Narodów, też bardzo zacięty, dopiero po tiebreaku go wygraliśmy.
2: Zawsze zacięty.
3: Tak.
2: Nawet z nimi chyba graliśmy ten mecz na Igrzyskach Olimpijskich,
3: tak, też,
2: w których już przypieczętowaliśmy sobie medal, przynajmniej tak, srebrny, tak. Jak się okazało później, Francuzi nam pokazali, że jednak srebrny.
3: Tak.
2: Srebrny.
3: No. No i jeszcze byli właśnie wspomniani przez siebie Francuzi, którzy też teraz przebudowują kadrę, ale tuż przed Wagnerem grali swój jakiś tam turniej z kilkoma zespołami i prezentowali się nami świetnie. No ale jednak byli od nas słabsi.
2: No byli od nas słabsi, ale powiedz, co jest z tymi pierwszymi setami, bo pierwsze sety na korzyść były naszych rywali.
3: Tak.
2: Nawet trener Grbić powiedział o tym, że no musimy lepiej wchodzić w mecz i te sety pierwsze wygrywać, bo też no może nie ustawiają mecz, ale na pewno dużo łatwiej się gra potem. No i powiedz, jakby, jakaś jest taka klątwa pierwszego seta.
3: Coś takiego jest, tak. Ze Słowenią wygraliśmy pierwszego seta, ale potem już dwa kolejne mecze, czyli ze Stanami i z Francją, te pierwsze sety były przegrane. I trener Grbić to zauważył właśnie w tym meczu z Francją, w pierwszym secie, że powiedział na czasie chłopakom, tam było 4 chyba punktowa przewaga Francuzów i powiedział, no panowie, my wygrywamy te mecze, ale my słabo w te mecze wchodzimy i rywale bardzo mocno grają te pierwsze sety. No i my też musimy odpowiedzieć mocną grą, nie możemy przesypiać tych pierwszych setów, bo potem oczywiście te mecze wygrywamy, ale koniec końców nie wiadomo, jak może być, a zaczynamy ze stratą jednego seta, tak? Więc mamy kolejne 3 do wygrania, zamiast 2 po pierwszym secie. Ale coś w tym jest, właśnie w tym, co trener Grbić powiedział, no że te słabsze zespoły w teorii, no bo jednak skoro my wygraliśmy Ligę Narodów, to możemy powiedzieć, że w tym momencie Polacy są najlepsi na świecie, tak? Na ten moment. Nie wiadomo, jak będzie na mistrzostwach Europy. Więc no w teorii każdy zespół jest od nas troszeczkę słabszy i faktycznie te zespoły bardzo mocno językiem siatkarskim, można powiedzieć, puszują, pchają w tym pierwszym secie. No ale im nie starcza im takiej gry, bo w siatkówce bardzo ważna jest regularność. Co z tego, że wygrasz setek, potem że grasz właśnie trzy kolejne. Ważne jest to, żeby grać, trzeba co najmniej trzy sety zagrać regularnie, najlepiej je wygrać. Amerykanie bardzo mocno zagrywali w tym pierwszym secie, no i mieli się z tym problem, Francuzi też. Prowadzili przez całego pierwszego seta, potem tam przy chyba 19-19 my ich doszliśmy na remis, a potem Antoine Blizzard rozstrzygnął tego seta w polu serwisowym, bo chyba posłał dwa asy, jednego do linii Popiwczakowi, potem między Popiwczaka a Fornala, a my wyszliśmy na ten mecz z Francją parą Fornal-Semeniuk, a to jest nasza w teorii najmocniejsza w przyjęciu para, a jednak w tym pierwszym secie Blizzard nas rozstrzelał ze gry, w cudzysłowie mówiąc. No ale co z tego, jak potem była dominacja nasza. Potem wygraliśmy do 15-17 i też kontrolowaliśmy trzeciego seta. A już trener Francuzów już w rozpaczy, można powiedzieć, zdymował swoich liderów, bo Theo Fort dostał trzy bloki z rzędu od Tomka Fornala pojedyncze, więc zdjął Theo Fora, zdjął Trevora Klewno, czyli swoje dwie najważniejsze postacie. Zmiennicy niewiele wnieśli, no i wygraliśmy ten memoriał i jesteśmy w bardzo dobrej formie tuż przed imprezą docelową, jaką będą Mistrzostwa Europy.
2: A kto twoim zdaniem najlepiej się spisał na memoriale?
3: Z Polaków?
2: No.
3: Odkrywczy nie będę. Bartłomiej Bołądź, który dostał też nagrodę najlepszego zawodnika turnieju. Dla mnie to jest niesamowite, bo Bołądź odszedł z projektu Warszawa przed zeszłym sezonem do Zawiercia i w tym Zawierciu długo nie wygrywał rywalizacji z Kyle Mansingiem, czyli atakującym, który nawet nie łapie się teraz w kadrze USA. Oni grali pół na pół. Trener Winiarski nawet niektóre mecze zaczynał Mansingiem, ale w końcówkę sezonu Bołądź miał świetną w Zawierciu, był liderem swojego klubu, no i teraz w reprezentacji gra fenomenalnie, naprawdę leworęczy zawodnik, bije bardzo mocno, jest bezkompromisowy, nie ma czegoś takiego jak kiwka plac w jego grze, ale bije bardzo mocno, potrafi ten blok obić i naprawdę ten mecz z Francją, on wielko, po prostu czuć było od niego radość, że on może ten blok obić, no, dosłownie po każdym zagraniu cieszył się, krzyczał i to było bardzo fajne, a też doświadczony zawodnik, 32-letni, to też nie jest jakiś można powiedzieć 19-letni gatek, który dopiero wchodzi do reprezentacji, tak? Ale naprawdę, w Lidze Narodów grał świetnie. Nie wyszedł mu finał ze Stanami, ale ostatecznie ten mecz wygraliśmy. I teraz kontynuuje tę formę na Memorial Wagnera. Nagroda absolutnie zasłużona. No i nie ma Bartka Kurka z nami w tym sezonie reprezentacyjnym. Kevin Sasak jest po długiej kontuzji, a w zeszłym sezonie Kevin Sasak był pierwszym atakującym naszej kadry. No i wyciągamy trzeciego, można powiedzieć, w kolejce. Bartłomieja Bołądzia, no i mamy kolejnego świetnego atakującego.
2: No i tutaj postawmy kropkę, ale zaraz do was wrócimy.

0: To jest powtórka.
1: Jesteśmy z powrotem. Ze mną jest Marcin Gałązka, dziennikarz sportowy. Przedstaw się, czy nie przedstaw się, tylko daj znak, że tutaj jesteś.
2: Jestem, witam.
1: Jesteś tutaj i powiedz mi tak, rozmawialiśmy o tym memoriale Wegnera, ostatnim turnieju towarzyskim, ale nie ostatnim sprawdzianie przed Mistrzostwami Europy. No i powiedz mi, czy jest sens grać z Finlandią mecz przed Mistrzostwami Europy z pełnym szacunkiem do rywala, no ale czy Hiszpania gra przed mistrzostwami w piłkę nożną? Czy Hiszpania gra przed mistrzostwami mecz z Czechami na przykład, nie? No jakby trochę tak to wygląda. W sensie dla mnie, moi drodzy, Finlandia jest po prostu słabym zawodnikiem.
2: Zespołem,
1: no.
2: Rozumiem twój punkt widzenia, ale muszę troszeczkę ciebie sprostować, Damianie.
1: Czyli ja jestem za bardzo radykalny, tak?
2: Troszeczkę tak. Po pierwsze, jest taka, może nie tradycja, ale też często właśnie po Wagnerze jeszcze Polacy grają ostatni mecz przed własną publicznością, jeżeli nie ma turnieju docelowego w Polsce, więc to jest taki też ukłon w stronę kibiców, żeby jeszcze
1: no,
2: sobie
1: to miło.
2: Jeszcze żeby mogli sobie
1: a
2: zobaczyć.
1: A to w każdej dyscyplinie, czy co?
2: Nie, no, w siatkówce oczywiście.
1: Siatkówka, no. Sport narodowy, tylko kiedy wygrywamy, a nie, tylko kiedy piłkarze przegrywają.
2: Tak, dokładnie tak. No i ten mecz będzie w Gdańsku, więc też finały mają blisko do Gdańska, więc to będzie najbliżej oczywiście z naszych większych takich miast. Ale słuchaj, Finowie w tym roku wygrali Ligę Europejską, to jest bezpośrednim zapleczem Ligi Narodów i Finowie zapewnili sobie awans do Ligi Narodów przyszłorocznej tym zwycięstwem, choć nie wiadomo, czy w niej zagrają, bo jak wiemy, Rosja wraca, no i być może Rosja zamiast Finlandii zagra w Lidze Narodów, ale to jeszcze będzie rozstrzygane. W każdym razie Finowie mają naprawdę ciekawych zawodników. Mają bardzo ciekawe pokolenie młodych, takich 22-21-latków. Bracia Martilla tam wiodą prym w tej reprezentacji. No i swoją dobrą grą też sprawili dobrą sytuację na zeszłorocznym mundialu, bo wygrali z Francją, chociażby wyszli z grupy. Finowie wyeliminowali Francję. Francja w ogóle nie wyszła z grupy zamiast Finlandii podczas zeszłorocznych mistrzostw świata. Mają bardzo ciekawego atakującego, Jonas Jokela, który ma, wygląda jak wiking, mimo że wikingowie nie byli Finami, ale...
1: A tam wiesz, no ja gdzieś tam ostatnio przeczytałem, że w Ameryce Południowej mieli być.
2: A, no widzisz, no to może się rozprzestrzeni.
1: Aczkolwiek może to był fajny. Meta zasponsorowała
2: jako dziennikarz powinien zweryfikować informację, ale...
1: Gdzie tam ja lubię przekazywać tak, jak leży.
2: Mają bardzo też ciekawych, środkowych, wysokich, młodych. To jest zespół perspektywiczny, już teraz niezły, który naprawdę może być w ciągu 2-3 lat bardzo mocny. Bardzo mocny mam na myśli, że może wejść do czołówki europejskiej. Na ten moment myślę, że nie będą dla nas zagrożeniem, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że to jest sparing. Do sparingu troszeczkę inaczej podchodzimy, niż do poważnego meczu. Jest czas na testowanie, jest czas na jakieś zmiany, rotacje. Ale to nie będzie dla nas bardzo łatwy mecz. To będzie, wygramy go oczywiście, myślę, że to będzie jednak formalność, zwycięstwo, ale Finowie mają naprawdę bardzo ciekawy zespół.
1: To dobrze. Finowie też będą jedynymi, nie jedynymi, tylko jedynymi z gospodarzy. Dokładnie jest 4 gospodarzy. Finowie, Rumunii, Włochy i Bułgarzy. A w Bułgarii właśnie my zagramy swoje mecze, tak?
2: Zgadza się, my będziemy grać
1: tak.
2: W Bułgarii.
1: No i powiedz mi, wybierasz się tam?
2: Nie wybieram, ale będę sprzed telewizora trzymał kciuki za naszych.
1: No widzisz, no. No dobrze, moi drodzy, zaraz wam powiemy, kto, z kim Polacy zagrają pierwszy mecz i będzie to Portugalia 10 września, czyli już za chwilę tak naprawdę. Dobry tydzień z hakiem.
2: Myślę, że Portugalia jest dobrym rywalem. Brzydko to zabrzmi, ale takim na przetarcie dla Polaków. Ma też ciekawych zawodników, ale jednak w ostatnich latach bez żadnych sukcesów są Portugalczycy w siatkówce.
1: No, a potem z Izraelem.
2: Izrael też to jest ciekawy zespół, bo mają dwóch młodych naprawdę gwiazdorów, może jeszcze nie światowej środkówki europejskiej. Jeden się nazywa Marek Rura, bardzo wysoki atakujący. Jest też przyjmujący, który ma bardzo komplikowane nazwisko, przepraszam, że go nie pamiętam, ale jest też, przepraszam, Shai Lieberman-Maier, przypomniało mi się, tak się nazywa ten zawodnik. Niski, ale bardzo skoczny. Oczywiście też nie będą dla nas zagrożeniem Izraelczycy, ale jest to bardzo podobny case do Finlandii, jest to podobnie zbalansowany zespół, który może być niedługo groźny.
1: Tak, czy w ogóle w grupie mamy tutaj jakiś poważniejszy mecz? Mamy
2: Bułgaria.
1: Bułgarów, właśnie
2: wicemistrzowie świata.
1: Właśnie teraz patrzę, że mamy Bułgarów. No i też gospodarzy, tak?
2: Tak.
1: A czy to już będzie poza Bułgarią?
2: Nie, mecz sobie. Gramy w Bułgarii.
1: Tak, mecz gramy w Bułgarii. No to na pewno będzie atut wielki, no zawsze
2: tak.
1: Grać
2: no
1: i u siebie to.
2: Bracia Nikołow, którzy naprawdę podczas zeszłorocznego mundialu pokazali się z kapitalnej strony i w tym roku widzę, że w Bułgarów nie wyszło, bo oni nie awansowali do turnieju finałowego, ale rok temu też nie awansowali do turnieju finałowego, a na Mistrzostwach Świata zdobyli srebro. No więc to jest jednak zespół ze światowej czołówki. W tym roku trener Brędzini, który jest trenerem Bułgarów, zdecydował się wprowadzić młodszych zawodników też do reprezentacji. Troszeczkę mimo wszystko, mimo tego, że zdobył takim składem, jakim zdobył srebro, to troszeczkę te kadry jeszcze odmłodził. No jednak bracia Nikołow, to oni są w stanie wygrać każdy mecz. Jeżeli mają dobry dzień, to i na zagrywce są kapitalni i w ataku Aleksander jest świetny. Simon jest rozgrywającym, ale naprawdę bardzo ofensywnym rozgrywającym, który potrafi zdobyć po nawet kilkanaście punktów w meczu. Jak na rozgrywającego to jest ogromna liczba punktów. Oczywiście będziemy faworytem, bo w Lidze Narodów rozbiliśmy Bułgarów 3-0, ale biorąc pod uwagę, że gramy w Bułgarii, to zdecydowanie jest najtrudniejszy rywal i Bułgaria też jest w ścisłym gronie faworytów do złota na Mistrzostwach Europy.
1: Dobrze. I no to tak, jeszcze na koniec tak szybko kończąc wątek mężczyzn, bo na chwilę jeszcze przejdziemy do wątku kobiet. Przecież mężczyźni nie rządzą światem, a szczególnie siatkówką. Ale jeszcze na typ twój. Myślisz, że obronimy, bo też drodzy słuchacze, chyba tego nie wspomnieliśmy o tym, ale Mistrzostwa Europy dla Polski, no to także szansa na obronę tytułu.
2: Zgadza się. W 23 roku wygraliśmy z Włochami 3-0 we Włoszech, więc też tak. Podobnie jak tutaj.
1: Którzy nas zlali.
2: Wcześniej Widzę Narodów, zgadza się.
1: A Mistrzostwa Świata też nam zabrali.
2: Tak, no. Mistrzostwa Świata też z nami Włosi wygrali. Czy wygramy? No, jesteśmy faworytem numer jeden.
1: Ale zwycięstwa. Nie jesteś przekonany.
2: Tak, nie jestem, bo Włosi zawsze mają coś takiego, że oni w Lidze Narodów wyglądają trochę średnio, a potem na mistrzostwo docelowej imprezie wyglądają świetnie. No, rok temu zdobyli mistrzostwo świata. Tutaj też będzie ogromnym atutem to, że oni te docelowe mecze, najważniejsze turnieju będą grali u siebie, bo ta faza finałowa mistrzostwa Europy będzie we Włoszech. Dużym problemem Włochów będzie Black Alessandro Micheletto, który w sezonie klubowym, w ogóle w tym roku kalendarzowym zagrał meczów, można powiedzieć, na palcach jednej ręki, bo ma ogromne problemy z plecami. On jest w kadrze, wrócił do niej, ale nie wiadomo jeszcze, czy się do niej załapie. W meczach ostatnich sparingowych Włochów nie grał, a też tutaj ciekawostka dodam, że Włosi niedawno grali z Niemcami sparing i padł rekord świata. Wydawało nam się, że set Polska-Argentyna z Ligi Narodów, tam było chyba 50-48 albo 54-52 dla Polaków, że to będzie nie do pobicia, a Włosi z Niemcami zagrali seta 64-66 i Niemcy go wygrali. Micheletto w tych meczach nie grał. Grali inni przyjmujący. Przez ten wzgląd, że właśnie nie ma Micheletto, uważam, że my jesteśmy głównym faworytem, ale na Włochów nie można ich absolutnie lekceważyć, trzeba na nich uważać. Z plusów nie będzie Amerykanów na tym turnieju, bo to są oczywiście Mistrzostwa Europy, a Amerykanie nam ostatnio najmocniej zajeźdź za skórę. Jeśli miałbym typować, będzie jakiś czarny koń, myślę, że jakiś zespół niespodziewany dojdzie daleko. Uważam, że w czołowej trójce znajdziemy się my, Włosi i Bułgarzy.
1: Okej, okay, dobra. Zostawimy kropkę. Wrócimy jeszcze za chwilę, zrobimy krótkie wejście o kobietach, no. Także wracamy za chwilę.

0: jest powtórka.
1: Jesteśmy z powrotem. Marcin Gałązka, dziennikarz sportowy wciąż. Rozmawialiśmy o mężczyznach w siatkówce, którzy wygrali Wagnera, turniej towarzystki, a teraz będą mieli przed sobą Mistrzostwa Europy, za które trzymamy kciuki, ale także trzymamy kciuki już teraz, bo tam dopiero będziemy. Już teraz trzymamy kciuki za nasze kobiety. Kobiety awansowały, świeża sprawa, bo wczoraj awansowały do... ćwierćfinału.
2: Zgadza się.
1: Tam zagrają z Holandią, awansowały po zwycięstwie z Portugalią 3-0 i powiedz mi, jak to jest, ponieważ kursy były, 1.0 ileś na Polskę, czyli, że, faworytki.
2: Zgadza się, Przez to, że Mistrzostwa Europy od już poprzedniej edycji, czyli 23 roku, są bardzo rozszerzane, bo wcześniej w nich brało już 16 zespołów, teraz jest po 24, to właśnie takie zespoły się zdarzają, jak Portugalia, który w piłce nożnej było takie określenie, nie tylko w piłce nożnej, że jakiś zespół jest egzotyczny, tak? Więc Portugalia jest troszeczkę, mimo że leży w Europie, to jest troszeczkę egzotycznym krajem sportowo, siatkarsko. Polki źle weszły w ten turniej, bo z łatwymi rywalkami się męczyły, z Łotwą, z Węgrami. Ale koniec końców zakończyły fazę grupową z kompletem zwycięstw, niespodziewanie wygrywając z Turcją. A Turczynki wygrały przecież kilka tygodni temu Ligę Narodów Kobiet, więc to jest też duży sukces naszego zespołu.
1: I czy to też nie jest jakiś powód do tego, żeby robić sobie nadzieję, że Polki mogą coś zwojować?
2: Mogą, jak najbardziej, ale myślę, że maksymalnie brązowy medal jest w ich zasięgu.
1: A to z jakiego powodu? Mamy tak, ćwierćfinał z Holandią, to będzie trzeciego, czyli za dwa dni. Za dwa dni z Holandią zagrają. Potem tak. Włochy, Szwecja, te zwycięzca z tej pary, obstawiam Włoszki.
2: Tak, z Holandią myślę, że będziemy lekkim faworytem, ale to też nie jest łatwy zespół. Ale w tym turnieju Polki pokazały, że potrafią wychodzić z trudnych sytuacji, odwracały trudne sety. Potrafiły na przykład z Niemkami, przegrywały 19-15 i wygrały tego seta do 19, zdobywają 10 punktów z rzędu. Więc to jest naprawdę godne uznania. Holenderki mają ciekawy zespół. Na papierze myślę, że są jednak słabsze od nas, że 3-1, 3-2 Polki powinny ograć Holenderki. Nie mam wątpliwości najmniejszych, że Włoszki przejdą Szwedki, mimo że tam jest niesamowita Izabela Hak, która we wczorajszym meczu zdobyła 31 punktów w trzech setach, co to jest też niesamowitym wynikiem. Moim zdaniem w tym momencie najlepsza siatkarka na świecie, ale reszta zespołu włoskiego jest zdecydowanie lepsza. Trener Velasco zdobył z Włoszkami w ostatnim czasie

0: Mistrzostwo Olimpijskie, Ligę Narodów, Mistrzostwo Świata, wszystko, co się dało wygrać. Ma też świetną atakującą Egonu, ma Antropową, która jest naturalizowaną Rosjanką, więc absolutnie Włoszki są faworytem całej imprezy. Myślę, że przegramy z nimi w półfinale, ale mecz o brąz absolutnie będzie w naszym zasięgu i ten brąz naprawdę możemy przywieźć, co byłoby w mojej opinii dużym sukcesem. Naprawdę tak? dużym sukcesem, tak.
1: No to tego życzymy, chociaż ja życzę dojścia do finału, no. Skoro Turczynki oczywiście już są pokonane,
0: oczywiście,
1: mamy na koncie zwycięstwo z Turczynkami, to czemu nie z Włoszkami, no?
0: Dlatego, że jednak Włoszki grały w troszeczkę innym składzie Lidze Narodów, dlatego też nie doszły tak daleko
1: w tym roku. No, to się nie potrafią, wiesz, porozumieć na boisku. Nie ograły się nasze
0: w poprzednich
1: gwiazdy.
0: Latach grały w tym składzie, w którym grają tutaj, więc uważam mimo wszystko, że Włoszki będą zdecydowanym faworytem, ale siatkówka nie takie rzeczy widziała.
1: Na pewnie. No dobrze, no to za dwa dni Polska, Holandia, Polki będą walczyły o półfinał Mistrzostw Europy. Trzymamy za nie kciuki. Potem najprawdopodobniej, bo nigdy nie wiesz, jeśli mowa o sporcie, a tym bardziej o drabince pucharowej, więc prawdopodobnie będą to Włoszki i tam Marcin Gałązka twierdzi, że przegrają Polki. Ja twierdzę, że wygrają, bo Polska zawsze musi być górą. Moim zdaniem trzeba tak do tego chodzić. No. Marcin Gałązka, dziennikarz sportowy. Dziękuję za obecność.
0: Dziękuję również.

0: Łapy w górę.
1: No to jest niesamowita sytuacja. Na żywo się łapy właśnie rozpoczynają. Po 2 miesiącach prawie przerwy w łapkach. Przede wszystkim muszę wiedzieć, czy mnie słychać, więc bardzo proszę o informację, bo słuchajcie, 2 miesiące nic nie realizowałam i mam teraz schizę, że nie działają łapy. No ale w każdym razie witam się. Klaudia Szkaradek z tej strony. To jest audycja Łapy w górę. O, słychać. No i elegancko, ktoś doniósł, bardzo jesteście kulturalni, dziękuję wam za to. Jeżeli chcecie wnosić jakiś swój głos do tej audycji, to przypomnę, bo mogliście zapomnieć przez ten wakacyjny czas, że 886-971-971 to jest opcja kontaktu. Do tego pod tym samym numerem można się odzywać na WhatsAppie, można także pisać na kanale nadawczym, na profilu Pies od Podstaw, tam jest kanał nadawczy, który się nazywa Pies od Podstaw Newsletter i już troszkę głosów na temat dzisiejszego tematu tam zostawiliście, co mnie niezwykle cieszy, ale przede wszystkim, co mnie cieszy? Cieszy mnie to, że wracają łapy, cieszy mnie to, że jest wrzesień. Dla mnie wrzesień to jest zawsze takie trochę rozpoczęcie roku. Trochę układanie spraw na nowo, więc jaram się przeokrutnie, że spotykamy się na żywo i przez długi, długi czas będziemy się spotykać na żywo. Cieszę się, że pieski moje ukochane niedługo zobaczę, że moich ludzi przewspaniałych. No, jestem w wielkiej radości i niech ta radość, moi drodzy, dzisiaj wybrzmi. No i tak. Została mi podpowiedziana audycja, a właściwie temat audycji przez Basię i mam do was 2 pytania dzisiaj. Pierwsze moje pytanie to jest to, czy miło wam wakacje minęły? Czy tęskniliście za łapami? Czy może jakieś przygody was spotkały niestandardowe wakacyjne? Czy mieliście ładną pogodę? Takie, wiecie, musimy sobie zrobić taki koleżeński update. Jak tam żyćko wasze? To jest kwestia numer 1. Ja nabyłam w te wakacje doświadczenia podróży samolotem z psem. Muszę przyznać, że jest to doświadczenie naprawdę niezwykłe, ale już wszystko mam obcykane. Jak będziecie potrzebować audycji pod tytułem Podróże z samolotem z małym psem, to mogę specjalnie taką przygotować, więc proszę ewentualnie ją zamawiać. A tymczasem dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że kiedyś to było, a teraz to nie ma. Jak to kiedyś było z psami, co kiedyś było dla nas totalną, totalną normą, a dzisiaj takim, wiecie, zaangażowanym psiarzom, ultrasom włos się na ciele jeży. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Ja posłucham waszych głosów i waszych wspominek, co tak naprawdę działo się na przykład z waszymi psami, jak one były traktowane i że nigdy nie wydawało wam się, że jest w związku z tym coś nie tak. No, ja mam taką refleksję, z którą na ten moment was zostawię, że kiedyś pies miał często dużo, dużo więcej wolności, ale mniej ochrony. Dzisiaj natomiast więcej ma bezpieczeństwa, opieki, naszej uwagi, ale przez to jego świat jest bardziej kontrolowany przez człowieka. No i wiecie, kiedyś to było, zazwyczaj ja już mam tak powoli, że ja, nie wiem, patrzę na młodsze osoby i sobie myślę, o rany, a ja to bym tak nie postąpiła, tak bym nie zrobiła i wydaje mi się, że ja jestem lepsza. Wiecie, to zawsze jest ten wydźwięk taki, że my to postępowaliśmy lepiej. No ale porozmawiajmy sobie dzisiaj o tych psach. Zostawiliście mi kilka głosów, tak jak mówiłam, na kanale nadawczym i trzeba to porozkminiać, czy faktycznie kiedyś było aż tak bardzo źle, czy faktycznie tym psom żyło się przeokropnie, czy nie jest tak, że my poszliśmy ze skrajności w skrajność, że kiedyś to było tak sobie łamane na źle, a teraz jest bardzo dobrze łamane na over control. Wiecie, o co mi chodzi. Ja bym sobie zaczęła przede wszystkim od tego, na co zwracam uwagę od dłuższego czasu i mnie to nawet trochę bawi, że no kiedyś to nie było raz. To znaczy one były, ale wiecie, o co mi chodzi. Kiedyś nie było tylu raz takiej różnorodności na ulicach. Oczywiście nie było tylu psów. One w ogóle na spacery nie wychodziły, o tym sobie zaraz porozmawiamy. Natomiast ja zaczynę od tego wątku, że przecież większość z nas, jak wspomina swoje dzieciństwo, czyli wy, na przykład starzy ludzie po 40 czy 50, czy jeszcze starsi, żartuję, wiecie, wracam już do swoich szpileczek. Jak wspominacie czasy takie młodzieńcze, powiedzmy dzieciakowe, no to co było? Były owczarki niemieckie, były jamniki, były kundelki jakieś takie małe, w sensie jakieś takie małe terierki, ale to były kundelki, tak były po prostu przez nas postrzegane. Gdzieś tam jakiś bogatszy sąsiad, jak miał willę, to miał Rottweilera albo Dobermana. Oczywiście z kopiowanymi uszami i ogonem. Kopiowanie to znaczy to obcinanie uszu, już w Polsce jest to zabronione. I w sumie to ja nie wiem, czy były jeszcze jakieś rasy. To znaczy ja wiem, że były i to budziło wielkie emocje, natomiast to nie było tak powszechne, że teraz wychodzicie na ulicę i widzicie tutaj psa z Azji, tutaj z Afryki, tutaj z Wielkiej Brytanii, tutaj nie wiem, z Tajlandii, tutaj z Ameryki. Wiecie, wydaje mi się, że kiedyś ten psi świat na ulicach i w naszym otoczeniu po prostu był prostszy. Była mniejsza różnorodność ras i poprzez to, no musimy to przyznać, naszym psom, tym, które wychodziły na spacery, to albo one nie spotykały psa, albo spotykały ciągle ten sam typ psa. I myślę, że pod tym kątem psom było łatwiej, bo miały większą przewidywalność, kogo mogą spotkać. Teraz naprawdę Chihuahua może spotkać Nowofundlanda, za moment spotka się z Jack Russell Terrierem, później z owczarkiem niemieckim, za chwilę z Akitą, gdzieś po drodze przejdzie Korgi. Każdy z tych psów ma trochę inną dynamikę, trochę inne potrzeby, trochę inny styl komunikacji. I te nasze psy współczesne muszą to wszystko ogarniać. Troszkę jakbym miała to porównać, wiecie, że ja lubię, nie lubię antropomorfizacji, ale lubię odniesienia do naszego świata. Trochę tak jak u nas, że kiedyś te nasze mózgi nie musiały aż tyle bodźców przetwarzać. Teraz jesteśmy mocno przebodźcowani. W związku z przebodźcowaniem idziemy na zajęcia, które pomogą nam się odbodźcować. A Jezu, ale totalnie brzmi jak taka już stara baba. A czasami najprostsze metody są najlepsze, czyli właśnie odłączenie się od social mediów na moment, danie sobie jakiegoś wytchnienia, odłączenie się od tego natłoku bodźców. Sądzę, że nasze psy też się z tym mierzą i z naszego doświadczenia widzę, że one często są właśnie przestymulowane, przekontrolowane, mają za dużo tego, tej stymulacji. Zaczęłam sobie od raz i oczywiście w związku z tym pinczerki, ktoś napisał, dobrze, o pinczerki. Tak, były pinczerki, faktycznie. Ja na nie, jak byłam mała, mówiłam sarenki, to takie, wiecie, pieseczki, cieniutkie nóżki i pamiętam nawet, że nasi sąsiedzi mieli takie kilka pinczerków, takich szczekliwych i ja zawsze marzyłam i mój tata mi tak obiecywał, że mi kiedyś kupi tego pinczerka od tego sąsiada. Przepraszam, tato, ale nie doczekałam się, ale z perspektywy czasu nie żałuję, bo jak znam pinczerki, to nie jest łatwy kawałek chleba. I oczywiście, wracając do wątku, bo tu była dygresja, nasze psy potrzebują nabyć w związku z tym, co się wydarzyło we współczesnym świecie, umiejętność komunikowania się z różnymi typami psów. Ale kiedyś po prostu nie musiały tego robić, wiecie. Więc to jest moje pierwsze, kiedyś to było, teraz to nie ma. Czekam na wasze głosy. 886-971-971 to jest opcja kontaktu. Patrzę sobie w SMS-y, bo jeszcze mam momencik. A, coś mi się zepsuło, że kiedyś były popularne jamniki. Zaraz sobie doczytam tego SMS-a, naprawię sobie tutaj sytuację, a tymczasem zostawiajcie swoje głosy. Jakie wy macie wspomnienia? Jak kiedyś wyglądało życie naszych psów? Ja nie mówię, że lepiej, ale chcę do tego podejść tak, wiecie, filozoficznie sobie podyskutujmy, czy kiedyś to było totalnie źle, a dzisiaj jest totalnie dobrze? Przecież nie, więc spróbujmy sobie z tego powyciągać dzisiaj jakąś naukę. A ja wam wrzucam kawałek, który wiem, że bardzo wiele osób, słuchaczy kampusa lubi, słuchaczy Łap w Górę lubi ten kawałek, więc pozwoliłam sobie trochę zmienić playlistę na rzecz Royal Republic.

0: Łapy w górę w Radio Campus.
1: No i co? Kto sobie pośpiewał? Słuchajcie, jak nie znacie Royal Republic, to wiecie, że jestem ich największą ambasadorką i jak tylko są jakiekolwiek ich koncerty w Polsce, to zawsze się tam melduję. Kiedyś trafiłam zupełnie przypadkiem na ich koncert. Zapłaciłam za wejście 10 zł. Było na tym koncercie 20 osób. I wiecie, mam taką satysfakcję, bo ja się zakochałam wtedy, byłam zachwycona nimi. Ich koncerty to jest naprawdę taki rock and roll, że jak kiedyś byli zaproszeni na jeden z festiwali, nie będę tutaj, bo nie chcę nikogo obrazić, byli chyba zespołem trzecim przed headlinerem i tak rozwalili system swoim koncertem, że nie było później czego zbierać. Bardzo współczułam headlinerowi, ponieważ nawet ludzie, którzy nie znali Royal Republic, tak bardzo dają się porwać temu rock and rollowi, który oni mają na scenie, że być może to moja subiektywna opinia, jakżeby inaczej, ale słyszałam później w filmie, że dobra, to Royal Republic pozamiatało. I polecam wam, jakbyście gdzieś w okolicy swojej widzieli, że grają. Teraz oczywiście grają stadiony, grają na wielkich festiwalach i to już nie jest tak, że 20 osób będziecie sobie skakać do ich utworów, ale nadal warto. Przepraszam, pamiętajmy też o tym, że jestem radiowcem i czasem chcę wam opowiedzieć też o takich muzycznych aspektach, więc Royal Republic, moi drodzy, jedzcie łyżkami. Debata. Debata, moi drodzy. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Oceniamy negatywnie przeszłość naszych psów, naszych rodziców, naszych dziadków, jakże oni mogli te psy tak traktować. No, a ja chcę z wami porozmawiać, czy na pewno było faktycznie tak źle kiedyś. Czy Basia mnie pochwaliła, że trochę zmieniłam ten koncept, że może kiedyś po prostu było inaczej, a nie gorzej. Oczywiście w pewnych aspektach było gorzej, zaraz sobie do tego dojdziemy, ale nie chcę, żebyśmy właśnie byli tacy zgorzkniali i tacy przekonani o swojej świetności i takiej lepszości, nie wiem, wymyślam sobie słowa na bieżąco, niż poprzednie pokolenia. Jakie różnice można wytrącić i co się pojawia również na kanale nadawczym. Gdzie mieszkał pies? Buda, podwórko, kojec, ewentualnie takie psy już bardziej szanowane u bardziej współczesnych rodzin mogły liczyć na przywilej w postaci legowiska czy jakiegoś kocyka w korytarzu i to już było super. To, że pies został zaproszony do domu, to bardzo rzadko się zdarzało i oznaczało mięciutkie serca opiekunów. No łańcuchy były powszechne, były takie tyrolki, nie wiem czy kojarzycie, niektórzy mieli takie tyrolki przez całe podwórko przewieszone i ten pies na łańcuchu biegający wzdłuż tej tyrolki, no to tego już nie obronię, nie? Tego już nie obronię tego, że no kiedyś to wiecie, biegał se ile chciał. No nie, nie, to był hardcore i to też pokazywało, że pies wtedy dawniej pełnił taką funkcję alarmową, czyli on był taką pełnił taką służbę w tym domu, ale taką służbę skrajną, taką źle się kojarzącą, bo właśnie łańcuchy, szczekanie i dawanie znać, że przyszedł jakiś intruz, nadal psy pełnią te funkcje. Na szczęście nie są już skute łańcuchami, choć no ja na przykład kojarzę takie sytuacje ze swojego życia, że te psy były na łańcuchach, nikogo to specjalnie nie dziwiło, wiecie o tym dobrze. Czasem może było tak, że warto by było może tego pieska gdzieś tam puścić, ale nikt się nad tym specjalnie nie zastanawiał. Natomiast no tak po prostu było i wiem, że wielu ludzi, którzy w taki sposób traktowali swoje psy, po prostu nie wiedzieli, że można inaczej. Dziś też tak mam na konsultacjach, że ja czasem przychodzę gdzieś na konsultacje, rozmawiam z wami i okazuje się, że wy nie wiedzieliście, że można inaczej. I ja w związku z tym nie mówię wam, że Jezu, ale jesteście beznadziejnymi ludźmi. Tylko no słuchajcie, czerpiemy tą wiedzę, cały czas się uczymy. Nauka o psach naprawdę wybuchła tak realnie około 20-15 lat temu. My teraz cwaniakujemy, bo wiemy wszystko. Z całego świata możemy sobie przeczytać badania w 7 sekund. ChatGPT nam podsumuje i elo. Ale kiedyś to naprawdę te psy były w taki sposób traktowane nie tylko dlatego, że nie były szanowane, wręcz przeciwnie. No dobra, jest burek, Burek ma podwórko, jest na tym podwórku na łańcuchu i zawsze na przykład ma pełną michę. Przynosimy mu te resztki z obiadu i super mu się żyje. I no, czy tak łatwo przyjdzie mi powiedzieć, że ludzie, którzy to robili, to były potwory, które nie szanowały swoich psów? No, kiedyś tak to wyglądało, ale już muszę powiedzieć, że dobrze, że tak nie wygląda. Dobrze, że poszliśmy do przodu, dobrze, że ściągamy te łańcuchy. Mnie dalej boli, jak we współczesnym świecie widzę psy na łańcuchu, to już jest dla mnie za dużo. Jestem w stanie usprawiedliwić przeszłość, kiedy było to powszechne i nikt nie wiedział, że można inaczej, ale obecnie... No nie, ciężko mi jest to zaakceptować i wiem, że większość z was to są tacy bardzo wrażliwi ludzie zaawansowani w kynologii z dość dużym zapleczem, więc tego usprawiedliwiać nie będę. Musimy o tym pamiętać i pamiętajcie o tym również wy. Pies musi chodzić na spacer. Nie ma innej drogi. Wiem, że kiedyś było inaczej, ale to nie znaczy, że te psy takie szczekliwe, pchełki, psy, których wszyscy się bali. Zaraz przeczytam kanał nadawczy, bo były takie psy, wiecie, że wszyscy się boją do nich w ogóle podchodzić, one się rzucają. Tylko właściciel, nie opiekun wtedy, tylko właściciel jest w stanie nad nimi panować. Więc no to było bardzo powszechne, że coś takiego się działo. Natomiast no na pewno te psy były bardzo sfrustrowane, bardzo nerwowe, bardzo niezaspokojone w różnego rodzaju kompulsywnych zachowaniach, kręcenie się w kółko, gonienie własnego ogona, wygryzanie. I to nie było dobre. I tego to już nie obronię. Pamiętajmy o tym, wiem, już o tym wspomniałam, wiem, że wy ogarniacie temat, ale pamiętajmy o tym, że mało co jest w stanie, a właściwie nic nie jest w stanie naszemu psu zastąpić spaceru. I mi się zdarzają konsultacje i ja nie widzę w tym nic złego. Zdarzają mi się konsultacje w tych domach z ogrodem i no złościcie się troszkę na te psy, że one gonią przy płocie, że one gonią motylki, że one gonią cienie, czyli szukają sobie roboty, że one rzucają się na bramę, że szczekają bardzo dużo, że nie możecie wy odpocząć, sąsiedzi odpocząć i 7 kilometrów dalej nikt inny nie może odpocząć. Pies, który ma niezaspokojone potrzeby, będzie szukał zajęcia. Różnego rodzaju zajęcia, bo jego mózg się męczy w tej sytuacji, kiedy nie może się zrelaksować poprzez spacer, kiedy nie może zrzucić energii. Będzie szukał różnych kompulsywnych zachowań. Upraszczam, ale myślę, że będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Więc, moi drodzy, no łańcuchy, kit. Nie hit, kit. Łańcuchy, trzymanie psów na podwórku wyłącznie, nie chodzenie z nimi na spacery. Już współcześnie tego nie robimy. Przeszłoby to jeszcze 10 lat temu, 15, ale już tego nie robimy. Jedzonko, no to jest kolejny aspekt. No, co jadły psy? Jak przy dobrych wiatrach jakaś taka karma się pojawiła, puszek to chyba nie za bardzo było, ale te karmy wszystkie były, nie będę nic wymieniać, bo narażę się na pozew, ponieważ wiele z tych karm nadal istnieje. Ale te karmy były mocno zbożowe, z ryżem, takie składniki, które nie wspierają zdrowia naszego psa. Być może te psy teraz też są płatkami śniegu, jakkolwiek to brzmi, ale znowu wracam do tego, że nie badano, to znaczy do tego nie wracam, to dopiero zaczynam, że nie badaliśmy psów za bardzo. Pies trafiał do weterynarza, jak coś poważnego już się działo. Nie było profilaktyki, nie było badania krwi, nie zwracaliśmy uwagi na psie samopoczucie, więc no my nie do końca wiemy, czy to jedzenie było takie sprzyjające. No tutaj to słuchajcie, znowu debata, no bo psy były ogólnie śmieciarzami. To znaczy podeszły do ogniska, no bo my tam wyrzucaliśmy jakieś odpadki. To była transakcja wiązana, one nam pilnowały tych stad, ale łaziły za nami, bo zostawialiśmy śmieci, więc pies... współcześnie ma bardzo wrażliwy często żołądek, ma różne alergie. Psy mają różne osobowości, różne problemy zdrowotne. Nie możemy wpychać ich do jednego worka i stwierdzić, że nie, no kiedyś to nasz burek to jadł, nie wiem, co by tu wymyślić, kości z ryżem i był zdrowy. No ale później, wiecie, później się okazuje, że burek to żył 7 lat, a przez ostatnie 2 to już mu się nic nie chciało. No i z czego to wynikało? Trzeba się zastanowić, no może jakieś problemy zdrowotne, może właśnie to jedzenie mu nie służyło, może nie miał z tego jedzenia energii. No tutaj zostawiam wam pole do popisu, możecie skomentować, co sądzicie na temat tego jedzonka. Mój pies jest na przykład płatkiem śniegu totalnym, jeżeli chodzi o jedzenie, i ma refluks, i teraz choruje, i różne mam z nim problemy zdrowotne. Natomiast no, jak daję mu inne jedzenie, to po prostu jest bliski pójścia do aniołków, więc ja muszę się jakoś dostosowywać do jego sytuacji. No być może, jakbym go miała 20 lat temu, to po prostu bym go jakoś tak nakarmiła i by odszedł. Kto wie? 886 971 971. Czekam na wasze głosy.

0: Łapy w górę.
1: Mam okno i właśnie zobaczyłam, że balonik leciał. Taki z Helem. I myślę teraz o tej małej osóbce, która go straciła. Roztkliwiam się na starość, moi drodzy. Cykałam się trochę tego powrotu, ale już odżyłam i jestem bardzo szczęśliwa i doskonale się z wami bawię, za co dziękuję i znowu oceny opiekunów psów, bo my teraz jesteśmy oczywiście wybitni. Kiedyś to w ogóle psów nie ogarniali, a my jesteśmy świetni w tym. Bardzo słodkie dostałam wiadomości w ogóle dzisiaj, że ktoś zaczął słuchać Łap w wakacje i nadrobił na przykład 60 odcinków. Uważam, że to jest za duża ekspozycja na moją osobę i uważam, że jednak trzeba sobie dawkować, bo przesłuchać 60 odcinków Łap, to ja bym nie dała rady, a wiecie, że ja lubię siebie. Ktoś zapytał o rasy, bo mówiłam, że kiedyś to były jamniki, owczarki, kundelki i jacyś tam ludzie, powiedzmy, bogatsi mieli rottweilery, na przykład dwa. A ktoś zapytał, a spaniele pudle? No to muszę przyznać, że w moim otoczeniu to w ogóle nie kojarzę takich stworzonek. Czasem gdzieś tam Yorki, gdzie Yorki były i nadal są na przykład traktowane jako pieski na kolanka. A pamiętajmy, że Yorki to są teriery. Proszę przeczytać, czym jest terier, zanim się Państwo zdecydują na coś, co ma terier w nazwie. Zaglądam sobie na kanał nadawczy, słuchajcie, bo... A, jeszcze przepraszam, ktoś tutaj poprosił, żebym podała jeszcze raz dane, co mnie nadal szokuje, że nowe osoby dochodzą, ale dochodzą. Pies od podstaw, na Instagramie tak się nazywam i tam się znajduje kanał nadawczy, który się nazywa kanał nadawczy Newsletter. Można dołączyć i sobie tam głosy zabierać. No dobra, czytam, co tam napisaliście. Ania na przykład napisała coś, co mnie kompletnie rozwaliło w tematyce jedzenia, słuchajcie. To jest jakiś PS, wcześniej pewnie jest jakaś inna wiadomość, ale wyraźnie pamiętam też, że mój tata trenował mojego jamnika, a jako smaczka używał kostki czekolady. Słuchajcie, jako smaczka używał kostki czekolady. O tym, że jest ona toksyczna dla psów, nikt z nas wtedy nie wiedział. W ogóle nic nie wiedzieliśmy o żywieniu. Nic! Ania to bardzo podkreśla. Milenka. U moich dziadków na wsi zawsze były psy na podwórku, z czego jeden w większości był uwiązany na łańcuchu. Zawsze jak się obok niego przechodziło, to nie było wiadomo, czy będzie szczekał i szczerzył kły, czy nie. Zdarzały się dni czy momenty, kiedy chodził luzem po podwórku. Teraz jak o tym myślę, to robi mi się strasznie smutno. Sytuacja u dziadków trochę się zmieniła w momencie, kiedy babcia została niepełnosprawna, była na wózku, wtedy pojawił się mały piesek Sonia, która zamieszkała w domu, żeby babcia miała towarzystwo. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Bardzo mi się podoba refleksja Kasi, ale zostawię ją sobie też na koniec. Basia tutaj opisała całą historię rodzinną. Basia, muszę ją streścić. Sznaucer olbrzymi. Zacznijmy od tego, że to była połowa lat 90., więc Odi miał przycięty ogon, na szczęście nie uszy. Wspominam przede wszystkim to, że mieszkał w ogrodzie zawsze, nigdy nie wchodził do nas do mieszkania. Teraz chce mi się płakać. Co wy jesteście wszyscy tacy roztkliwieni? No tak było. No, mój pies też chodził w kolczatce na przykład. Kolczatka była bardzo modnym narzędziem. No wiadomo, że to smutne, ale przestańcie, wiecie, jesteśmy zbyt wrażliwi. Nie, żartuję, bądźcie sobie wrażliwi jak chcecie. Czasami był zabierany od święta na spacer do lasu. Oczywiście wtedy obowiązkowo w kolczatce i ze skórzaną smyczą długości metra. Jak to się stało, że finalnie miał taki dobry charakter, był przyjaznym pieskiem, najwyraźniej mieliśmy więcej szczęścia niż rozumu, ale jak o tym myślę, to jest mi przykro, bo finalnie zapewne nie miał szczęśliwego życia. Tak się wychowywało psy w tamtych czasach. Nie mieliśmy pojęcia, że źle robimy. Dzieci też. Jakby co, to nie jest tak, że to dotyczy tylko psów, no słuchajcie, zmienia się nasze życie, bardziej myślimy o naszych emocjach, bardziej myślimy o psich emocjach, to co się robimy, wiecie, refleksyjni. Pies mojego wujka, wszyscy się bali Maxa i mówili, że jest nieprzewidywalny, a ja jako dziecko wielokrotnie widziałam, jak pies był bity, bo zrobił coś nie tak. Inne psy, które jadły resztki z obiadu, przygotowana kasza z marchewką, bo to akurat było. Nawet nikt nie myślał, żeby badać psa, sprawdzić, czy jest z nim wszystko w porządku. Osoby ze starszego pokolenia, o i to jest ciekawa refleksja, Nawet teraz nam mówią, że kiedyś się nie badało psów co chwila i wszystko było w porządku. A skąd możecie to wiedzieć, skoro nie były badane? Przecież pies nie przyjdzie i nie powie, coś mnie dzisiaj trzustka nawala. Bardzo dużo bym dała, żebyśmy przy Odim mieli tyle wiedzy, ile dzisiaj, i nie potrafię zrozumieć ludzi, którzy kochają psy, a jednocześnie kurczowo trzymają się starych nawyków, mając wiedzę i dowody naukowe na wyciągnięcie ręki. Taki jeszcze mały ukłon do mojej mamy. Jestem bardzo wdzięczna, że mimo tego, jak wychowywaliśmy Odiego, teraz słucha wszystkiego, co jej przekazuje na temat psów i jest opiekunką możliwą, najlepszą możliwą awaryjną opiekunką dla psa Torfina. Można porzucić starą szkołę i nawyki, można, dziękuję, mamo. Tak, piękne tutaj są opowieści. Widzicie, jak się rozczulacie nad tymi pieskami. Słuchajcie, niestety, no po prostu tak kiedyś było. Wszyscy, widzicie, mamy te same wspomnienia, że tutaj te psy w kolczatkach, tutaj w kojcach, tutaj zamknięte całe życie w małym kojcu, tutaj na łańcuchu. Kiedyś pies był elementem gospodarstwa. W niektórych miejscach nadal jest. I ja nie zakładam, że to jest zawsze zła wola. Zakładam bardziej złą wolę obecnie niż te 10, 15, 20, 40, 50 lat temu, bo my po prostu pewnych rzeczy nie wiedzieliśmy. I staram się do tego w taki sposób podchodzić, że to nie oznacza, że wszyscy ludzie byli źli, tylko była inna wiedza. Kiedyś też się, nie wiem, wyrywało zęby zamiast je leczyć, a teraz jest inaczej. I w niektórych aspektach sądzę, że psom się kiedyś żyło lepiej, w niektórych gorzej. Ten ponownie, w którym moim zdaniem żyło się gorzej, to właśnie te kwestie komunikacji, zrozumienia psiego przekazu. Ze względu na to, że pies był traktowany trochę jak mebel, element wyposażenia domu, gospodarstwa, to, że nie zastanawialiśmy się nad tymi psami specjalnie i nie rozczulaliśmy się nad nimi, nie można określić jako coś dobrego, bo do dziś są takie osoby, które mówią, że się nie przejmują, a ich pies się na przykład dogaduje z wszystkimi psami. No ja uważam, że jeżeli wiecie, że to się powtarza jak mantra w tej audycji. Jeżeli coś oswajamy, to jesteśmy za to odpowiedzialni. Jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby rozumieć tego stworzenia komunikaty. We wszystkich aspektach życia musimy się starać być, staramy się być empatyczni, staramy się zrozumieć. Jeżeli wychodzą publikacje, czy mamy świadomość, że jest dostępna wiedza na temat tego, co pies nam komunikuje swoim ciałem, zachowaniem, różnego rodzaju kompulsjami. Jeżeli, tak jak napisałam, Basia, świadomie to odrzucamy, no to tego już dobrze nie ocenię. Jeżeli jesteśmy zacietrzewieni na swoje poglądy na temat psa, ja tego unikam mocno w konsultacjach behawioralnych, bo ja zdaję sobie sprawę ze swojej misji, ale realizuję ją tutaj i tutaj próbuję do was dotrzeć. Natomiast bardzo ciężko jest mi iść na konsultację behawioralną, kiedy po drugiej stronie jest ktoś, kto liczy na to, że nacisnę ten przycisk, który jest ukryty pod 68 włosem na łapie i wtedy pies się naprawi, i nie ma otwartości po drugiej stronie na to, żeby się nauczyć, jak obsługiwać, jak rozumieć swojego najlepszego przyjaciela. Z tym jest mi bardzo trudno funkcjonować, ale to się nie zmieniło. Wręcz przeciwnie, moi drodzy. Kiedyś wiedza nie była dostępna. Robiliśmy na czuja. Był Cesar Millan w telewizji i on nas uczył tego, jak traktować psy. Natomiast wiedza nie była aż tak powszechna jak teraz. Więc znowu pytanie do debaty. Czy kiedyś byliśmy bardziej takimi opiekunami olewającymi psy, nic lepszego mi nie przychodzi do głowy? Czy może tak jest teraz? Kiedy bardzo świadomie nie chcemy przyjąć jakichś uwag, kiedy bardzo świadomie nie chcemy pochylić się nad problemem naszego psa, tylko znowu liczymy na szybkie rozwiązania. To już zostawiam państwu. Patrycjusz dołączył dopiero teraz. No Patrycjusz, przykro mi, ja już nie nadrobię dla ciebie tej całej tutaj sytuacji. Rozmawiamy sobie o tym, czy psom się kiedyś żyło gorzej, czy dzisiaj się im żyje gorzej, i taką mamy debatkę. Zerknę sobie tylko w SMS-y, bo jest ich kilka. Ja słucham nagrań, kilka tygodni temu dołączyłam. Czy nauczysz nas, jak nauczyć psa łap puść technicznie? Zepsułam relację, bo ganiałam go, jak zjadła śmieci. Jak nauczyć, żeby puścił, kiedy złapie? Moja droga, tak? To dziewczyna? Tak. Moja droga, trudno mi jest nauczyć cię tego zdalnie. Uważam, że w takiej sytuacji warto by było chociaż na jedne zajęcia iść do trenera, który podpowie ci, jak naprawić relacje. Nie jestem w stanie do końca pokazać ci, jak nauczyć psa łap puść przez radio. Ja często odmawiam właśnie tego typu konsultacji, bo nie znam ciebie, nie znam twojego psa, nie wiem, na ile relacja jest zepsuta. Może w ogóle trzeba na miesiąc temu psu odpuścić jakiekolwiek tego typu ćwiczenia, bo tak jest zepsuta relacja. Jeżeli dałabym ci taką poradę, to mogłabym ci wyrządzić dużą krzywdę. Trener albo konsultacja behawioralna, albo jednorazowy trening, zależy, ile masz problemów. I na tej podstawie układasz sobie plan pracy, plan naprawczy, plan naprawy relacji i ewentualnie działasz sobie dalej z trenerem lub sama. Moi drodzy, zmierzamy do zakończenia. 886-971-971. Czekam na wasze głosy. I jeszcze będę oczywiście zaglądać na kanał nadawczy.

0: Łapy w górę.
1: No i co, słuchajcie, pogadaliśmy sobie trochę. Ja zawsze, pomimo tego, że ta moja audycja jest strasznie długa i mało jest muzy, zawsze mam takie poczucie, że jeszcze moglibyśmy rozmawiać i debatować sobie. Fajne głosy z waszej strony się pojawiały, wrzucacie mi ciekawe pomysły. Jeżeli macie jakieś pomysły na audycję, to ja czekam na nie, niezmiennie. Piszcie do mnie na Instagramie Pies od Podstaw i będziemy przekminiać różne sprawy. No zaczynamy dzisiaj nowy sezon, więc ja zrobiłam taki ukłon w stronę, w stronę słuchaczy, wybrany temat przez Basię, więc bardzo Państwa proszę, jeżeli chcecie o czymś rozmawiać w łapach, to ta audycja jest dla Was. Ja to wszystko wiem. Dobra, Kasi głos na koniec zostawiam, bo podoba mi się on. Tak jak wspomniałam, wszystkie odpowiedzi, wszystkie informacje od innych słuchaczy audycji, od innych opiekunów, głosy także z poprzednich audycji możecie sobie przeczytać na kanale nadawczym. Odsyłam was tam. Nie odbiegając, to jest głos Kasi, który mi się spodobał. Nie odbiegając tak daleko wstecz, to ja mam trochę inną obserwację. Teraz jest moda na bezstresowe wychowanie psa i traktowanie go jak jajka. Zrobisz korektę na spacerze, narażasz się na oceniający wzrok. Pociągniesz psa, bo się na coś uparł, narażasz się na oceniający wzrok. Nie chodzisz do groomera co tydzień, nie dbasz o psa. Nie chodzisz codziennie z psem na inne zajęcia i nie zajmujesz się psem właściwie. Gdzieś chyba w tym wszystkim zgubił się zdrowy rozsądek. Stawianie psu granic i dbałość również o jego odpoczynek, a nie tylko stymulowanie go milionem rzeczy. Tak. I kończę audycję. Tak, po prostu tak, po prostu się zgadzam. Dlatego ja mam dużą trudność ogólnie jako człowiek, wiem, że was to nie interesuje, bo chcecie słuchać o psach, ale ja mam bardzo dużą trudność z ocenianiem przeszłości, z ocenianiem tego, jak ktoś się zachował 20 lat temu, 10. Bardzo łatwo jest teraz wyciągać wnioski i oceniać. Ale no, słuchajcie, no w większości wydaje mi się, że my nie byliśmy ze złych, okrutnych rodzin, które miały na celu męczyć psy. Po prostu tak się kiedyś wychowywało psy. I wracając do tego, co napisała Kasia, bo bardzo mnie to tak uderzyło, bo mam podobną refleksję, że my to tak lubimy się przekręcić w drugą stronę. Kiedyś było okropnie, a teraz jest świetnie. Teraz my czytamy emocje, teraz my chodzimy na miliardy zajęć, teraz jesteśmy po prostu, ten pies jest centrum naszego świata, a my chcemy być centrum jego świata. I znowu, ja nie chcę, wiecie, ja nie chcę nikogo urazić, bo bardzo mi zależy na tym, żebyśmy jakoś byli takim głosem rozsądku, głosem środka. Bardzo źle znoszę ortodoksję w psim świecie, bardzo źle. Ale sądzę, że właśnie tego kiedyś nie było. Nie było tej ortodoksji w psim świecie. Nie było tak, że jak ty wrzucisz coś na Instagrama, czy ktoś cię minie na ulicy, to będzie cię oceniał, odezwie się do ciebie, powie ci coś bardzo niemiłego. Słuchajcie, żeby było jasny disclaimer, nie mówię tutaj o sytuacjach, w których ktoś na przykład znęca się nad psem. Mówię o sytuacjach, w których ja na przykład na coś mojemu psu nie pozwalam. Zwracam mu uwagę. Podniosę na przykład lekko głos, bo wiem, że na mojego psa to nie straumatyzuje. No tak myślę, że troszeczkę w niektórych aspektach my zaczęliśmy przesadzać. Zaczęliśmy te psy mocno okalać sobą, mocno kontrolować, właśnie stymulować, a mówię wam o tym niezmiennie od, no już prawie 2 lat, zaraz będą drugie urodziny łap w październiku, albo trzecie? Nie, drugie chyba. Że psy naprawdę muszą umieć od nas odpoczywać, muszą umieć się wyluzować, muszą mieć jakiś taką umiejętność bycia niezależnymi jednostkami, które sobie żyją też na własną łapę, które gdzieś sobie idą na tym spacerze i nie są co chwila do nas przywoływane, które jak wezmą do pyska patyk czy liść, to nie podbiegamy, tutaj nawiązuję do koleżanki, która poprosiła łap puść, nie wiem, czy tak robiłaś, To żarty są, ale nie podbiegamy od razu wyrywając szaleńczo. Nie złościmy się na tego psa, bo chce polizać siki innego psa, bo to jest dla niego normalne. Wyobraźcie sobie, że jesteście w związku z kimś, kto cały czas was kontroluje, kto nie daje wam odetchnąć od siebie, kto cały czas mówi wam, chodź zrobimy coś, chodź teraz, dawaj, ej, nie idź tam, chodź ze mną. Chodź tutaj blisko mnie, no proszę cię. Chodź, a teraz sobie pójdziemy gdzieś. Chcesz tam iść? Nie, pójdziemy w inną, Słuchajcie, ja przerysowuję, ale dlatego bardzo mi zależy na tym, żebyśmy w wychowaniu naszych psów, w podejściu do innych psiarzy zachowywali zdrowy rozsądek. Bardzo, bardzo mówiłam to już bardzo kiepsko.

0: z którym czasem omawiam sprawy łapy, żebyśmy zmienili po prostu profil audycji, że to będzie psia filozofia, bo mało dzisiaj było praktyki, dużo było debat, ale zasiewam wam takie ziarno nie chcąc jednocześnie. I to, wiecie, to chodzenie po takim polu minowym jest uporczywe, bo ja nie chcę też dawać paliwa teraz ludziom, którzy podejdą do was na ulicy i powiedzą, a proszę się nie przejmować, mój piesek się bawi i on tutaj nic nie zrobi i proszę się tak nie spinać. Bo to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy się szanowali, żebyśmy szanowali to, że ktoś może wiedzieć, co robi ze swoim psem, ale żebyśmy również szanowali to, że ktoś ma jakąś swoją przestrzeń osobistą ze swoim własnym psem. Ja z moim Burkiem mam przestrzeń osobistą. Jeżeli nie poproszę cię o to, czy nie dam ci zezwolenia, to nie naruszaj jej. Czajcie? Wiecie, jakie to jest trudne to lawirowanie, które ja tu muszę uskuteczniać, żeby nie dać paliwa komuś, kto teraz będzie puszczał psa luzem w waszego psa, bo Klaudia powiedziała, wiem, że nie mam takiego wpływu, ale wiadomo. Moi drodzy, wydaje mi się, że to będzie tyle w dzisiejszych łapach w górę. Jestem strasznie podjarana, że wróciliśmy. Wróciliśmy, bo to jest audycja interaktywna. Wy tutaj dużo dorzucacie w trakcie audycji, dorzucacie na kanale nadawczym. Będziemy już, myślę, w jakimś takim cyklu się spotykać dłuższym. Nie mam w planie na razie wyjazdów, natomiast moje życie jest szalone, o czym dobrze wiedzą osoby mi bliskie z psiego świata, więc witam się z wami po raz kolejny. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że tak licznie zabieraliście głosy. Jestem szczęśliwa, że dołączyły nowe osoby w ogóle przez wakacje. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Bardzo mi zależy, żeby was nie przeciążać tą audycją, ale wiem, że czasami to robię, no bo ja mam taki vibe, wiecie, że będę was teraz, będę próbowała teraz wszystkich pogodzić, a wiem, że tak się nie da. Więc weźcie sobie to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, poczytajcie sobie, co tam ludzie napisali na kanale nadawczym i zastanówcie się, po prostu to jest, ja sama mam często refleksję po łapach w górę, czy ja nie przesadzam, czy mój pies nie ma czegoś za mało, czy nie ma za dużo, no ale to chyba o to chodzi, o to chodzi też w tej audycji, że już jesteśmy bardziej zaawansowani trochę w opiece, żeby co jakiś czas wrzucać sobie jakiś kamyczek do ogródka i pewne rzeczy przemyśleć, choćby przemyśleć w taki sposób, że kurczę, ja to chyba jest okej z tym moim psem i ze mną i nie muszę mu dorzucać jakichś kolejnych rzeczy albo dorzucę mu jeden spacer luzem czy na lince w tygodniu. Dla mnie to jest już spełniona misja i ja będę wtedy przeszczęśliwa. Dziękuję wam, moi drodzy. Ta audycja nazywa się Łapy w Górę. Ja się nazywam Klaudia Szkaradek. Profil mój na Instagramie nazywa się Pies od Podstaw, jeżeli chcecie być w takim kontakcie bardziej stałym i słuchać, jak na kanale nadawczym śpiewam piosenki. Tyle. Weźcie psa na spacer, bądźcie dla siebie mili i dobrzy i słyszymy się w poniedziałek, bo z Ligocem też wracamy do stałej pracy, do prowadzenia poranków poniedziałkowych. Także słyszymy się w poniedziałek, słyszymy się w sobotę za tydzień. Jeżeli macie państwo jakieś życzenia co do tematu audycji, to też na nie czekam. Życzę wam pięknej, miłej, wspaniałej i spokojnej soboty. Klaudix.
1: Łapy w górę w soboty o 10:00 w Radiu Campus. Zaprasza Klaudia Szkaradek.

0: Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić Waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla Waszej historii. Zarezerwujcie Wasz weekend na villaport.pl.
1: Reklama.
2: Jest godzina 11, przy mikrofonie Łukasz Górski.
1: Sportowy Kampus.
2: Już dzisiaj w Stambule o godzinie 18 polskie siatkarki zmierzą się z Włoszkami. Stawką jest szansa na pierwszy od 17 lat medal Mistrzostw Europy. Już o 15 będziemy mogli oglądać z kolei zmagania Turczynek z reprezentacją Serbii. W przypadku porażki Polki w niedzielę zagrają o brązowy medal z przegranymi tego spotkania. Życzymy im jednak jak najlepszych wyników, choć w półfinale znalazły się zarówno mistrzynie olimpijskie oraz mistrzynie świata. Trwa jeden z najbardziej prestiżowych turniejów tenisa, US Open w Nowym Jorku. Siostry Serena i Venus Williams po 4 latach ponownie zagrały w pierwszej rundzie wielkoszlemowego debla. Przegrały jednak z Australijką Mają Joint i Han Hao Ching z Tajwanu. Siostry miały za sobą ponad 2 dekady wspólnych sukcesów, w tym 14 tytułów wielkoszlemowych w grze podwójnej, 2 tytuły US Open oraz 3 złote medale olimpijskie. Tym razem górę wzięły jednak wschodzące gwiazdy tenisa. Pozostając w temacie US Open, znamy wyniki meczów trzeciej rundy singla mężczyzn. Rosyjski tenisista Daniil Miedwiediew pokonał Francuza Artura Rinderknechta i już jutro zagra z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Poza tym w turnieju dominują Amerykanie. Do następnej rundy dostało się aż 4 z nich, w tym Ben Shelton, Alex Michelsen i Tom Paul. W kolejnych dniach nie zabraknie też występów legendarnego Carlosa Alcaraza, który idzie jak burza. Niestety w US Open nie zobaczymy już Polaków. Duże zmiany w najbardziej prestiżowych wyścigach świata w Formule 1. Organizatorzy Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie planują skrócenie od 2027 roku wszystkich wyścigów cyklu. Inicjatywę poparły już wszystkie zespoły. Do jej wejścia w życie niezbędna jest jeszcze zgoda Międzynarodowej Federacji Samochodowej. W nadchodzącym sezonie maksymalna długość wyścigu ma zostać ustalona na poziomie 290 km zamiast obecnych 305. W zależności od toru oznacza to skrócenie rywalizacji o 2 lub 3 okrążenia. Jedynie w przypadku wyścigu ulicznego w Monako dystans prawdopodobnie pozostanie bez zmian i wyniesie 78 okrążeń, czyli 260 km.
1: Campus. Here we go again.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę. Mówię, w Alelu,

0: Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser, soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście?
1: Czy już zapomnieliście?

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: Minęła 11.30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
0: Akademicki Radio Campus.
2: W serwisie naloty na ukraińskie miasta, wznowienie walk w Iranie oraz utrudnienia dla pasażerów warszawskiego transportu publicznego.
0: Wiadomości.
2: Naloty na ukraińskie miasta wciąż trwają. Dzisiaj w nocy ostrzelane zostały fabryki w mieście Kamieńskie we wschodniej części kraju. Zginęły 4 osoby, a 6 zostało rannych. Poważnie uszkodzone zostały także maszyny należące do zakładu produkcyjnego. Tymczasem w Moskwie i Kijowie trwają wizyty amerykańskich negocjatorów Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Irańska agencja Fars poinformowała o eksplozjach na wyspie Hark, gdzie znajduje się największy terminal naftowy Teheranu. Media donoszą o rzekomym ataku na irański tankowiec przez siły amerykańskie, jednak USA nie potwierdzają tych doniesień. Do wznowienia walk doszło w miniony weekend. Armia amerykańska przeprowadziła ataki na obiekty korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Iran odpowiedział atakując obiekty USA w Jordanii, Iraku i Bahrajnie oraz bazy amerykańskie w Kuwejcie oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tradycyjnie z powodu napięć drożeje ropa naftowa. Za baryłkę tego surowca trzeba zapłacić dzisiaj $95. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz wprowadzenia nowej mapy świata, która wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie uchwały zabiegały kraje afrykańskie, a zainicjowana została przez rząd Togo. Rezolucję poparto 164 głosami. Przeciw było USA, zaś Estonia, Gruzja, Litwa, Mołdawia, Serbia i Ukraina wstrzymały się od głosu. Nowa rezolucja proponuje zaprzestania używania map Mercatora, które, choć przydatne w nawigacji, źle odzwierciedlają rozmiary kontynentów. Nową promowaną mapą jest odwzorowanie walcowe równopowierzchniowe, popularnie zwane mapą Galla-Petersa. Już jutro warszawskie tramwaje nie będą kursowały między Aleją Solidarności a ulicą 11 listopada. Zmiany dotkną linii o numerach 3, 4, 6, 20, 23 i 28. Przyczyną jest wymiana zwrotnicy przy skrzyżowaniu Alei Solidarności i Targowej. W ramach rekompensaty na dodatkowych przystankach zatrzymają się autobusy linii 509. Mowa o przystankach Ząbkowska, Plac Halera i Ratuszowa Zoo. Tego dnia częściej niż zwykle będą kursowały także autobusy linii 169.
0: Kakakakaka.

Here we go.

0: cambiar ya. A cambiar.
1: Radio Campus. Siedem i jeden FM.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

New Jenna i Ton Misz Onenon na antenie Radia Campus, a my rozpoczynamy audycję Linia Wschodu. Już za chwilę zanurzymy się w świat kobziarzy, lirników i instrumentalnej muzyki ukraińskiej, która już jutro zawita do Warszawy. Ja nazywam się Max Walewski i będę z wami przez najbliższą godzinę.

0: Linia Wschodu.
1: Z nami Roman Rewakowicz. Dzień dobry.
2: Witam pana serdecznie.
1: Znakomity dyrygent, chórmistrz i dyrektor artystyczny nadchodzących dni muzyki ukraińskiej, które już w niedzielę zawitają do Warszawy. Od lat propaguje pan zarówno muzykę polską w Ukrainie, jak i muzykę ukraińską w Polsce. Natomiast to jest pytanie, od którego chciałbym zacząć, bo gdybyśmy wyszli teraz na ulicę i zapytali przeciętną osobę o wschodnioeuropejską muzykę klasyczną, no to większość ludzi bez problemu wskaże nazwiska Rosjan, Szostakowicza czy Czajkowskiego. Dlaczego ukraińska muzyka instrumentalna jest w Polsce i na Zachodzie wciąż tak mało znana?
2: No, pytanie wymaga długiej odpowiedzi, ale ja zacznę od tego, że kończyłem wszystkie poziomy muzycznej edukacji w Polsce i na żadnym poziomie, łącznie z wyższą szkołą, w której, tu myślę o Akademii Muzycznej w Warszawie, w której moje pierwsze studia to teoria muzyki, więc nawet na teorii muzyki nie było żadnej wzmianki o muzyce ukraińskiej. To też łatwo wytłumaczyć. Tak jak Ukraina przez stulecia walczyła o swoją podmiotowość, czyli o swoją państwowość, z negatywnym skutkiem, bo to się generalnie nie udawało, tak też i jako oddzielna kultura wyraźnie nie zaistniała na mapie świata. To jest najprostsze i najkrótsze wyjaśnienie. Dalej jeszcze można tak to dopełnić, że czasy już sowieckie znów były takie, że mimo tego, że w nazwie były radzieckie, czy jakieś takie wspólne, wielonarodowe, no to one w formie radzieckie, a w treści rosyjskie. I tutaj Moskwa prowadziła cały szereg zabiegów, aby ta rosyjskość po pierwsze dominowała wewnętrznie i po drugie dominowała zewnętrznie. Żeby zrobić jakąś bardziej znaczącą karierę muzyczną, należało się przenieść do Moskwy. Haczaturian, Ormianin, jest znany, no bo całe życie spędził w Moskwie, tak? Latoszyński jest mniej znany, bo całe życie spędził w Kijowie.
1: W tej rzeczywiście, poza tym dość krótkim okresem tak zwanej koreanizacji, gdy władze radzieckie w pewnym sensie wspierały ukraiński język, ukraińską kulturę, dość szybko w Związku Radzieckim zaczęło się raczej jej wymazywanie. Natomiast pan od lat przywraca muzykę ukraińską polskim słuchaczom. Jak w ogóle to się zaczęło w pana wypadku? Jak zaczęła się ta misja?
2: Tak, ale tak pan powiedział, wymazywanie. Trzeba powiedzieć mordowanie, bo tu warto dodać, że tak, po tej krótkim okresie ukrainizacji w latach 20., co było gestem Lenina wobec tych ruchów aktywnych, narodowościowych też w Ukrainie, no potem przyszło zaciskanie tego sowieckiego imadła i tysiące twórców było po prostu wymordowane. No, to tak jeszcze w uzupełnieniu jakby tego, że kultura ukraińska nie przebija się w świat. Moja droga do ukraińskości jest jakby prosta. No, ja ją wyniosłem z domu. Jestem potomkiem ofiar akcji Wisła. Tutaj oczywiście mogę długo opowiadać o tej mojej drodze życiowej, takiej, że na przykład no, dla rodziców ukraińskość była ważna. Rodzice urodzili się dużo przed drugą wojną, więc w ten czas powojenny weszli już jako dorośli ludzie, tak? Ludzie sformułowani świadomościowo, dla których no, ta ukraińskość była bardzo, bardzo ważna. Ja z kolei, urodzony w 1958 roku, wyrastałem w pewnej schizofrenii. No takiej schizofrenii, że rodzice w domu mówili między sobą po ukraińsku, ale już na korytarzu zmieniali język. Ja nie słyszałem, żeby z sobą mówili po ukraińsku na na ulicy. I jako młody człowiek, no wie pan, no, wyrasta się w kontekście polskim, ma się kolegów polskich, w domu jest coś takiego dziwnego, co jest chowane, więc ja z moimi kolegami szkolnymi i wszelkimi innymi tego tematu nie podejmowałem. To była jakaś rodzinna tajemnica. Ja miałem 20 kilka lat, gdy koledze jeszcze ze szkoły średniej muzycznej, którego znam już wtedy pewnie, nie wiem, z 7 lat, w takiej, no, bardzo, to powiedzieć, no, osobistej rozmowie zacząłem mu wyjawiać tę całą moją drogę, martyrologię rodzinną, którą z kolei przekazywali rodzice. On tak na mnie długo patrzył i mówi, ale o co ci chodzi? Jesteś normalnym człowiekiem. No, wie pan, ale no, zanim ja się zbliżyłem do muzyki ukraińskiej i kultury ukraińskiej, to miałem w swoim życiu okres zachwytu światem, tak? No, jestem muzykiem wykształconym w szkołach muzycznych. Zachwycałem się Chopinem, Beethovenem, no bo to był też repertuar, który grałem. I w tym repertuarze nie było zupełnie miejsca dla muzyki ukraińskiej. I dla mnie, mimo tego, że jak mówię, dla rodziców ukraińskiej była ważna i na półkach stały ukraińskie książki, po które nie sięgałem, bo jakby nie znałem języka na tyle, żeby brać te książki. A poza tym jeszcze, wie pan, no człowiek się nie chce... to powiedzieć, no raz utożsamiać, dwa jakoś wzrok nie zwraca się w stronę jakiejś słabości, która jest ukrywana jakaś, tam wie pan, no ukraińskość w tamtym i dzisiaj pan słyszy i wie, co się dzieje, prawda, jaka jest taka, prawda, ten nastrój antyukraiński, no ale w tamtym czasem było jeszcze gorzej. Ukraińskość była z ogromnym znakiem minus, znaczy Ukraińc to był bandyta przecież, tak, to moje początki świadomości tej dziecinnej były takie, że słowo Ukrainiec brzmiało gorzej niż Niemiec, tak? No bo już w czasie tamtym, latach 70. jeździło się do Niemiec po marki, prawda? A Ukraińcy to ci, którzy najgorsi, jaki tylko może być, mimo tego, że jeszcze Wołyń nie, prawda, w przestrzeni publicznej nie istniał.
1: Na tak zwane ziemie odzyskane byli przesiedlani nie tylko Ukraińcy czy Łemkowie, ale też Polacy z kresów wschodnich, więc nawet jeśli o wydarzeniach tych nie można było mówić, to musiały one wpływać na stosunki polsko-ukraińskie. Roman Rawakowicz jest z nami do rozmowy o ukraińskiej muzyce. Powrócimy już za moment.

0: Wschodnia, Wschodu.
1: Rozmawiam z Romanem Rewakowiczem, dyrektorem artystycznym Nadchodzących Dni Muzyki Ukraińskiej. Wychował się pan w rodzinie Ukraińców wysiedlonych w akcji Wisła do Lidzbarka Warmińskiego, w środowisku, w którym ukraińskość była pewnym tematem tabu, a o Ukraińcach mówiło się jako o bandytach. Czy te doświadczenia młodości były dla pana motywacją, by właśnie w kulturę i muzykę ukraińską się zagłębić?
2: Wie pan, no i moja droga, jak mówię, bardzo nieprosta do tej ukraińskości, do tego, aby zaangażować się w misję, bo ja tak formułuję swoje działanie. Jest to misja budowania polsko-ukraińskich relacji, zbliżania Polski z Ukrainą, bo jest to ważne, nie wiem, dla wszystkich przytomnych ludzi jest to oczywiste. Zresztą początek tej agresji rosyjskiej na Ukrainę w 22 roku pokazał tę polską intuicję, na ile jest to ważne. No a ja dziś mogę powiedzieć, że te tak zwane antyukraińskie nastroje to jest mistrzostwo świata rosyjskich służb specjalnych. No tak to jest. Nie tak prosto oczywiście, bo moment problematyki ukraińskiej w Polsce ma długą tradycję. Ja tylko wie pan, znów to trzeba sięgnąć po jakąś informację, pogrzebać. Jeszcze w drugiej połowie wieku XIX poważni uczeni we Lwowie mówili, że Ukraina się rozpoczyna za Zbruczem. A do Zbrucza są jacyś tacy nieduże rozgarnięci, prawda, Rusini, którzy mówią takim dialektem, który powinien być, stać się wkrótce poprawnym językiem polskim. No, wie pan, nawet tak? Nie mówię o tym, że jak się czyta Sienkiewicza Ogniem i Mieczem, to też widać, prawda, jakie tam są polsko-ukraińskie relacje. Ale oczywiście mamy Giedroycia i mamy wielu innych pisarzy i myślicieli, którzy rozumieją, na ile ważne jest to, by Polska i Ukraina były blisko i były razem przeciwko zagrożeniu, jakie płynie od Rosji. No wie pan, dobrze, ale teraz do muzyki. W muzyce ukraińskiej są ciekawe zjawiska. Oczywiście, jak to powiedzieć, przez to, że naród ukraiński aspirował do podmiotowości, nie miał państwowości, tych zjawisk muzycznych nie jest aż tak dużo i nie są one aż tak może znaczące, jak w innych kulturach, tak? Ale jak się tutaj przypomni wiek XIX w Polsce, rozumiemy, dlaczego symfonika polska nie jest porównywalna z rosyjską czy z niemiecką, tak? Więc w ukraińskiej muzyce mamy taką wielką postać jak Mykoła Łysenko, urodzony w 1842 roku, zmarł w 1912. Studiował między innymi w Lipsku i tam był kolegą Griga na przykład. Był potomkiem tej takiej arystokracji, która była wojskowej arystokracji rosyjskiej. Rosyjskiej w sensie tego, że to była państwowość rosyjska wtedy, ale był potomkiem rodów kozackich. Ale co ważne, jego mama uczyła się w Petersburgu w takich szkołach dla dobrze urodzonych panien. No i ze swoim synem Mykołą nie mówiła inaczej, tylko po francusku. No nie zniżała się niżej, tak, do jakiegoś tam, prawda, słowiańskiego na rzecz jakiegokolwiek, tak. Więc arystokrata, wykształcony w Lipsku, komunikujący na przykład w Charkowie z księciem Golicynem, czyli znajomym, przyjacielem Beethovena, ten człowiek raptem słyszy ukraińską pieśń ludową. I ja mogę sobie wyobrazić, że mimo tego poważnego, klasycznego wykształcenia, wrażliwy człowiek, który trafia gdzieś na tą wioskę w tamtych czasach, prawda, jeszcze przed telewizją i wszystkim innym, tak, gdzie na jednym wzgórzu chłopcy śpiewają swoje pieśni, na innym wzgórzu dziewczęta inne i tak sobie i wie pan, no, jeśli ktoś słyszał te starsze panie z Polesia, tak, jakie to są głosy i jaka jest w tym moc i magia, są to starsze panie, które jeszcze, no, zachowały w pamięci, no, moc tego archaicznego brzmienia, a teraz próbuję sobie przenieść to na czasy wcześniejsze, gdzie to nie starsze panie, ale no młodzi ludzie, którzy jeszcze nie słyszeli, prawda, Beatles i rock and roll i tak dalej, tylko no właśnie mieli tylko to, co im tradycja przekazała. Więc jakby dla mnie tutaj się odkrywa takie wyobrażenie wrażliwego człowieka, który mimo tego, że no grał cały wielki repertuar tamtych czasów, tak? Chopina, Beethovena i tak dalej, raptem słyszy niezwykłą polifonię, niezwykły no kosmos brzmień mocnych i on się tym zachwyca. No, mówię o nim długo, bo to jest bardzo ważna postać. Na tą sprawę od niego się zaczyna ta droga profesjonalnej ukraińskiej muzyki.
1: Właśnie, bo połowa XIX wieku to jest czas, gdy na przykład Taras Szewczenko, badając ślady kultury ukraińskiej, przenosi te właśnie motywy do swojej twórczości. Czy po Łysence ukraińscy kompozytorzy traktowali to jako inspirację?
2: No, Szewczenko jest starszy. Urodził się 814, Łysenko 842, czyli Łysenko no wiele, wiele pieśni napisał do wierszy Szewczenki. Ale ja jeszcze chciałem dodać taką rzecz. Ja mówię właśnie o wieku XIX, o tym romantyzmie, zresztą w czasie typowym, jeśli chodzi o odkrywanie ludowej twórczości, ale mamy jeszcze wcześniejsze przejawy w ukraińskiej muzyce i można tutaj wrócić. Zresztą nasz festiwal będzie też do tego okazją, bo mamy występ zespołu z Kijowa, zespół Partys 8 września, który będzie śpiewać pieśni, utwory churalne z XVII i XVIII wieku. I tutaj przy tej okazji warto powiedzieć, że ta pewna rewolucja muzyczna, która miała miejsce w muzyce wschodniego chrześcijaństwa, właśnie stała się w granicach Rzeczpospolitej Dwojga Narodów, tak? Czyli Rzeczpospolitej, która obejmowała księstwo litewskie i koronę, tak? No, dzisiaj w skrócie nazywana pierwszą Rzeczpospolitą.
1: Jak wspólne dziedzictwo Rzeczypospolitej wpłynęło na ukraińską kulturę muzyczną, dopytam Romana Rewakowicza już za moment. Zostańcie z nami.

0: land, sir, down there's nobody. There's nobody land. There's nobody.
1: Tell him, tell him, tell him.
2: 12:31 na zegarze. W naszym studiu jest już Łukasz Górski.
3: Akademickie Radio Campus.
4: W serwisie spór o upolityczniony wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, sukcesy służb ratunkowych w Nepalu oraz nowe osiedla dołączają do strefy płatnego parkowania w Warszawie.
3: Wiadomości.
4: Trwa spór o nowego członka Trybunału Konstytucyjnego. Mowa o ministrze Macieju Berku, który został wybrany przez koalicję rządzącą.
5: Pan Berek dopiero co był szefem kuchni legislacyjnej rządu, a teraz ma być w instytucji, która ocenia zgodność tego, co szykuje rząd, z konstytucją. No, wszystko można mu przypisać, ale nie obiektywizm w kwestii tych ustaw, które sam przygotowywał jako człowiek odpowiedzialny za legislację w rządzie.
4: Mówił Krzysztof Bosak. Nowy sędzia Trybunału musi jeszcze złożyć ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim. Dobre informacje po przerażających lawinach błotnych w Nepalu. Miejscowym służbom ratunkowym udało się uratować dwie osoby. Mowa o turyście z Chin, który przetrwał w tunelu elektrowni, oraz kobiecie z lokalnej wioski. Według najnowszych oficjalnych danych zginęło co najmniej 1318 osób, a ponad 5500 uznaje się za zaginione. Straty materialne po kataklizmie szacowane są na ponad 2,5 miliarda dolarów. Minister rolnictwa Stefan Krajewski obwieścił, że tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem. Powodem są trudne warunki pogodowe, w tym przedłużająca się susza oraz niestabilność rynków międzynarodowych. Minister oraz rząd zapowiedzieli, że od 1 października będą przyjmowane wnioski o pomoc określaną jako nawozowa i paliwowa. Ma ona zrekompensować rolnikom koszty związane z wysokimi cenami tych surowców. 15 września w parlamencie ma zaś rozpocząć się debata nad ustawą dotyczącą zachowania rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych, zmieniając trwale charakter całych miejscowości. Zmiany w warszawskiej strefie płatnego parkowania. Od początku przyszłego tygodnia zostanie ona rozszerzona o Saską Kępę oraz o Dolany. W tych rejonach będzie także obowiązywać nowa organizacja ruchu. Na Saskiej Kępie będzie dostępnych 900 miejsc i 17 parkomatów, a na Dolanach 680 miejsc i 29 parkomatów. Mieszkańcy mogą wykupić dwa rodzaje rocznych abonamentów. Rejonowy, który kosztuje 30 zł i pozwala parkować w promieniu do 200 metrów od adresu zameldowania. Jest także abonament obszarowy za 600 zł, dzięki któremu zaparkujemy na całym obszarze osiedla. Darmowe parkowanie będzie możliwe w 3 dni w roku, 2 maja oraz 24 i 31 grudnia.
6: Radio Campus, same sztosy.

0: Linia Wschodu.
1: Rozmawiam z Romanem Rewakowiczem, dyrektorem artystycznym Dni Muzyki Ukraińskiej, które już jutro zawitają do Warszawy. Rozmawialiśmy o wspólnym polskim i ukraińskim dziedzictwie Rzeczypospolitej. Jak to przebywanie we wspólnym państwie z Litwinami, czy dzisiaj powiedzielibyśmy bardziej Białorusinami i Polakami, wpłynęło na muzykę tworzoną w Kijowie?
2: W tym państwie wielonarodowym, wielokulturowym, gdzie ledwie nie połowa obywateli była wyznania wschodniego chrześcijaństwa, a druga zachodniego. To zachodnie było mocniejsze, bo jakby władza była po stronie zachodniego chrześcijaństwa, mówiąc w dużym skrócie, ale to zachodnie chrześcijaństwo miało kontakt ze światem zachodnim i w muzyce to przejawiało się tym, że wszelkie zdobycze kompozytorskie, czy to flamandzkie, czy włoskie, trafiały również do Polski, do tej Rzeczpospolitej, tak? A w niej różni ludzie, myślę na przykład o takim Mykole Dyleckim, trafiali w te kręgi, w których muzyka zachodnia była kultywowana. No zresztą to się wszystko przenikało dla dociekliwych. Polecam również jakby znalezienie informacji o Unii Brzeskiej, prawda, o tym, jak wschodnie chrześcijaństwo przyłączyło się do Watykanu i stąd dzisiaj mamy także kościół unicki tak zwany. Właśnie w tych granicach powstawało przenikanie tych zachodnich technik kompozytorskich do muzyki wschodniego chrześcijaństwa. I mamy w tej muzyce następnie różne polifonie, polichuralność. I tutaj powiem, dopiero po powstaniu Chmielnickiego, czyli w połowie wieku XVII, gdy Kijów trafia pod panowanie rosyjskie, moskiewskie, rosyjskie to jest nieprawidłowo, no bo czyli dla, no, jeśli ktoś nas słucha, to proszę mnie usłyszeć. Rosja rozpoczęła się w 1721 roku. Wcześniej była Moskowia. No, dzisiaj łatwo poszukać w internecie informację bardziej szczegółową. Więc Kijów staje się moskiewski od połowy wieku XVII i od tego czasu dopiero te wszelkie zdobycze muzyczne trafiają do Moskwy. Tam się dalej rozwijają jako w centrum, prawda, moskiewskiego imperium, a później rosyjskiego imperium. No i tyle, wie pan, jakby tych szczegółów jest bardzo dużo, ale myślę, że jeśli słuchacze nasi przyjdą na koncerty, otrzymają książkę programową, tam też są świetne opisy tych koncertów, więc tam wzbogacą swoją wiedzę o tym, o czym często się bardzo szkicowo mówię.
1: Tutaj mówiliśmy między innymi o muzyce churalnej. Ja natomiast dopytam o te tradycyjne instrumenty, które także pojawiły się na festiwalu, na którym usłyszymy między innymi lirę korbową. W ukraińskiej tradycji oprócz tego właśnie instrumentu ważne są także kobza i bandura. Czym różnią się te instrumenty i jaką rolę odgrywały w ukraińskiej właśnie nie tylko muzyce, ale szerzej kulturze?
2: Kobza jest prototypem bandury. Powiedzmy, co to jest za instrument? To jest instrument wielostrunowy, na którym lewą ręką gra się ileś tam, prawda, strun podstawowych basowych, a prawa ma możliwość grania akordowego. Był to zwykle i przede wszystkim od początku swego jakby istnienia, to był instrument akompaniujący i tutaj znów trzeba powiedzieć taką ważną rzecz. W kulturze ukraińskiej wytworzyła się taka tradycja kobzarska. Kobzar po ukraińsku. Zresztą tutaj też powiem, że tytuł zbioru wierszy Szewczenki nosi tytuł właśnie Kobzara albo Kobzarz po polsku. taka postać jest niezwykle ważna w kulturze ukraińskiej, bo był to ktoś, kto właśnie wędrował z miejscowości do miejscowości. Był to ktoś, kto właśnie z tym swoim instrumentem albo z tą kobzą, czy tą bandurą, instrumentem strunowym, czy też z lirą korbową, który to instrument usłyszymy 11 września na koncercie, na którym wystąpi Andrii Laszuk z Równego. Niezwykły śpiewak, magiczny śpiewak, który rzeczywiście przywoła tamte dawne tradycje. Tradycje opowiadania o czasach minionych i aktualnych. Lubię sobie tak o tym powiedzieć, że to jest swego rodzaju, to się mówi, zasoby masowej informacji. Wtedy nie było, prawda, telewizji i innych środków, więc byli wędrowni muzycy. To nie jest unikalna tradycja w Ukrainie, ale ona tam nabrała ogromnego znaczenia. I ci starsi kozacy, którzy już nie mieli sił, aby brać udział w walkach, często okaleczeni, często też niewidomi, właśnie byli takimi wernychorami, prawda? W naszej tradycji jest taka postać. Przypominamy tutaj Wyspiańskiego. Więc Wernychora, czyli taki niemal prorok, opowiadacz o dawnych dziejach. Więc to jest tradycja, która bardzo się rozwinęła w wieku XVII i XVIII. Była już niszczona przez cara w wieku XIX, a zupełnie zniszczona w czasach sowieckich w latach 30. No, w tej chwili powstają różne zespoły, czy też jakby zjawiają się ludzie, którzy odtwarzają tę tradycję i taki właśnie przykład będziemy mogli usłyszeć 11 września na koncercie naszego festiwalu.
1: Do nadchodzących, rozpoczynających się już jutro dni muzyki ukraińskiej wrócimy za chwilę, a tymczasem moment na to, by usłyszeć lirę korbową w wydaniu mniej tradycyjnym z nutą elektroniki. Gordii Staruch, znakomity artysta ze Lwowa, który z tym instrumentem wyczynia cuda. Oj, jakże było.

0: Wracamy do rozmowy z Romanem Rewakowiczem o nadchodzących dniach muzyki ukraińskiej. Na festiwalu, który rozpocznie się już jutro, usłyszymy raczej tradycyjną wersję instrumentów, takich jak lira korbowa, ale w Ukrainie mamy też artystów, takich jak Gordii Staruch, którego słyszeliśmy, którzy wykorzystują te instrumenty do tego, żeby tworzyć nieco bardziej nowoczesne, także elektroniczne wersje tradycyjnych utworów. Dlaczego młodzi ludzie w Ukrainie tak bardzo potrzebują dziś tych dawnych, surowych dźwięków, że pojawiają się one także w popkulturze?
1: No i pan, jakby ja bym to tak wyjaśnił, że no wie pan, jakby to powiedzieć, Putin, rozpętując tę straszną wojnę, zrobił też no, przysługę Ukrainie. Ukraina płaci ogromną cenę za to, prawda? Dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ofiar w tej chwili, tak? Ale to jest cena za podmiotowość. To znaczy za wracanie do tradycji, za szukanie tradycji, za inspirowanie się tym dawnym. I stąd, myślę, taka popularność tych dawnych form muzykowania. Do tak zwanej klasycznej muzyki, według mojej wiedzy, to trafia rzadziej. No, w symfonicznych orkiestrach trafiają się cymbały, takie nawet duże, te węgierskie cymbały. Jest taki bardzo ciekawy utwór Mykoły Skoryka, Koncert Karpacki na orkiestrę, który

0: i tego rodzaju muzykę. I były pisane jakieś utwory na bandurę solo z akompaniamentem instrumentalnym. W mojej ocenie nie są to najbardziej udane przedsięwzięcia, takie trochę sztuczne. Stąd też jakby ja jeszcze, chyba za mojej pamięci, nie, myśmy nie mieli koncertu z bandurą, więc jeśli bandura trafi na nasze festiwalowe sceny, to tylko jako właśnie instrument kobzarski, czyli ten akompaniujący opowieścią w formie dum. Tak, no tak myślę.
1: To być może na 13 dniach muzyki ukraińskiej, 12 już zapasem, przypomnijmy na koniec, gdzie i kiedy dokładnie odbędą się koncerty.
0: Pierwszy koncert już jutro, 6 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Jutro rozpoczynamy nasz festiwal recitalem fortepianowym znakomitego pianisty Danilo Sajenko, laureat wielu konkursów muzycznych, także w Polsce, bo w Bydgoszczy na konkursie Rubinsteina zdobył nagrodę. Tylko muzyka fortepianowa, 6 postaci kompozytorskich. 11 września zespół Partes z Kijowa i tutaj będzie ta muzyka dawnych czasów, 17-18 wiek. 11 września Andrzej Laszuk z Lirą Korbową właśnie poprowadzi nas w tę dawną ukraińską przeszłość, a 13 września finał z udziałem znakomitej symfonicznej orkiestry Narodowej Filharmonii Ukrainy z Kijowa pod dyrekcją jej szefa Teodora Kuchara. Solistą będzie znakomity skrzypek lwowski Andrzej Czajkowski. No i 4 ważnych kompozytorów, nazwę ich imiona, czyli Roman Prydatkiewicz, Borys Lotoszyński, Jewen Stankowicz i Iwan Nebesny. Serdecznie zapraszam. Jeszcze taka informacja. Pierwszy koncert festiwalu ma wstęp wolny, bo jest to wymóg dotacji miasta Warszawy, która nas no, szczerze wspiera od już dobrych kilku lat. Powiem tak, że w tym roku rozpoczynamy pierwszą trzyletnią dotację, przepraszam, trzecią trzyletnią dotację miasta Warszawy i kończymy pierwszą trzecią dotację Miejsca Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Znaczy, to są dwie bardzo ważne instytucje, które nas wspierają. No i cóż, no, bardzo ważne jest, abyście Państwo byli z nami, bo Państwa obecność będzie świadectwem tego, że nasza działalność jest ważna i potrzebna. I też pokażecie, że no, Ukraina jest blisko Polski. Zapraszam serdecznie.
1: To niedziela, godzina 19. Gdyby nie udało wam się być na miejscu, to jest także dostępna internetowa transmisja koncertu. Roman Rewakowicz, znakomity dyrygent, chórmistrz, twórca i dyrektor artystyczny Dni Muzyki Ukraińskiej, był z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.

To już koniec audycji Linia Wschodu. Tej poprzedniej rozmowy znajdziecie w podcaście o tej samej nazwie, który warto zaobserwować, warto ocenić, jeśli chcecie, żeby często pojawiał się w waszym feedzie. Nazywam się Max Walewski i zostawiam was z wielokulturową kompozycją. Zeman, lightowy DJ Gulfstream, samplujący polski zespół Exodus. Sublimacja.

0: audycja o książkach albo poczytam.
1: Dzień dobry, słuchacze i słuchaczki. Już myślałam, że się dzisiaj z książkami przez muzyczkę nie przebiję, ale się przebiłam. Wracam do was po wakacyjnej przerwie. Lato się nie skończyło, wbrew temu, co mówią osoby mi niemiłe. Jesień jeszcze nie nadeszła. Więc dzisiejszą audycję postanowiłam zatytułować Lato Kobiet i trochę dlatego, że będę mówiła o literaturze kobiecej, zaraz się wytłumaczę z tego określenia, a trochę dlatego, że przez całe lato w zasadzie czytałam literaturę kobiecą i z tego się wzięła trochę cała ta dzisiejsza audycja. Po pierwsze, literatura kobieca w mojej świadomości, w moim przekonaniu, to nie jest literatura dla kobiet, pisana, czyli taka, która stoi na półkach wiadomego wszystkim salonu sprzedażowego w takich dużych ilościach hurtowych i mówiąca o różnych romansach i o obyczajowych przemianach społeczeństwa współczesnego. Ja mówię o literaturze pisanej przez kobiety, o kobietach, ale pisanej dla każdego. Dla wszystkich, dla mężczyzn, dla kobiet. Po prostu wielkiej, pięknej literaturze, która ma to szczęście, że jest stworzona przez kobiety. Pierwszą książką, o której chciałabym wam opowiedzieć, jest książka, która zrobiła... W ogóle wszystkie te, o których dzisiaj będzie mówione, to są książki, które wywarły na mnie ogromne wrażenie. Więc pewnie co za każdym razem będę mówić, że ta jest wyjątkowa, ale ta jest wyjątkowa. Anna Maria Matute, pierwsze wspomnienie w przekładzie Ewy Zalewskiej. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Cyranka w ich wspaniałej serii Nowe Klasyczki. Klasyczki, przepraszam. Jest to książka hiszpańskiej autorki. W ogóle w większość dzisiejszych autorek to będą autorki europejskie. Jest to książka hiszpańskiej autorki, która urodziła się w 1925 roku w Barcelonie. Jest zaliczana tak zwanego pokolenia takich dzieci wyrastających w cieniu wojny domowej hiszpańskiej. Przepraszam, nie mogę się skupić, bo cały czas tutaj ktoś chodzi i do mnie macha. Odmachuję i się skupiam. Pokolenie dzieci, które wychowało się w cieniu wojny, byli za mali, żeby uczestniczyć w działaniach wojennych podczas wojny domowej w Hiszpanii, ale dorastali już ze świadomością tej wojny. Nazwali się pokoleniem zdumionych i Anna Maria Matute do nich się zalicza i też ta książka, pierwsze wspomnienie, trochę pewnie jest o hiszpańskiej wojnie domowej, ale jest to absolutnie moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, drugorzędny temat. Przede wszystkim jest to opowieść o traceniu niewinności, o dorastaniu, o wakacjach. Dziewczynka Matia, główna bohaterka, zostaje po śmierci matki i uwięzieniu ojca, zostaje wysłana do swojej babci na Majorkę. Ląduje tam też chłopiec starszy od niej, ja na nich mówię Jorge, i tak zostańmy z tym. Przepraszam, Boria, nie Jorge, Boria, czy Borja. I oni słuchając trochę tego, co się dzieje w domu babci, babcia jest dosyć surową osobą, oni są tam uczeni przez takiego dosyć komicznego nauczyciela, są zamknięci, odczuwają zamknięcie i w tym domu, i na tej wyspie, no ale i mają swoje przygody, tam się dużo dzieje, jest jakiś taki właśnie demoniczny, tym razem Jorge z San Major. Jest tam wiele takich sygnałów o tym, że dookoła tej Majorki, że w ogóle w świecie coś się dzieje. Natomiast dzieci, jak to dzieci, skupione są w zasadzie w 100% na swoim własnym życiu, na swoim przeżywaniu tych wakacji. Jest gorąco, jest sucho, jest trochę groźnie, a trochę pięknie. Wspaniała, wspaniała książka. Książka, autorka, która była doceniana, nagradzana, jest uważana za jedną z najlepszych hiszpanojęzycznych autorek i bardzo słusznie. Dostała wiele nagród, natomiast w Polsce była w zasadzie do tej pory w ogóle nieznana. Bardzo się cieszę, że Cyranka wydała tę książkę. Bardzo się cieszę, że będą kolejne książki Anny Marii Matute. A zainteresowanym jakąś taką głębszą analizą, którą tutaj mogę sobie pozwolić, niestety, zachęcam do przeczytania tekstu świetnego w Kulturze Liberalnej, który napisała Magdalena Boczkowska. Kolejną książką jest książka francuskiej pisarki Violette Leduc pod tytułem Duszność w przekładzie Jacka Giszczaka, wydana przez wydawnictwo Charakter. Leduc z kolei urodziła się w 1907 roku, czyli wcześniej, w Arras we Francji. I została, to jest, ja nie lubię mówić o kobietach przez pryzmat silnych mężczyzn, ale być może to coś mówi o stylu jej pisania. Została zaproponowana przez Alberta Camusa w jego takiej prozatorskiej serii w Galimardzie jako jedna z pierwszych książek. Jest to książka wspaniała, przepiękna, napisana cudownym językiem, dusznym, takim, który nie daje nam trochę oddychać. Książka o bezimiennej dziewczynce dorastającej z matką, która jest oschła. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Nie lubi dotyku, nie jest przywiązana do tej swojej córki za bardzo. Ma swoje życie, chce nim żyć. Wydaje się, że ta dziewczynka głównie w tym życiu jej przeszkadza. Jest tam oczywiście postać babci, która jest oddechem i wyzwoleniem z tego zimnego chowu. Wspaniałe rzeczy tu się dzieją przede wszystkim w języku. Natomiast jest to cieniutka książeczka, którą czyta się bardzo szybko, ale potem czyta się ją jeszcze raz, przynajmniej w moim przypadku. Wydaje mi się, że Leduc jest jedną z najciekawszych francuskich pisarek. Mam nadzieję, że będzie jej więcej. Mam przecieki, że będzie jej więcej od wydawnictwa Charakter. Leduc była brzydulą, miała manię prześladowczą, była dosyć trudną osobą. Podczas wojny parała się przemytem. Dopiero po wojnie, jak napisała tę duszność, w 1946 roku została odkryta przez Simone de Beauvoir, która została taką jej trochę mecenaską, a trochę opiekunką. Bardzo wam polecam, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tej książce, tekst z małego formatu Iwony Komur, a ja jeszcze raz powtarzam, Violette Leduc, Duszność w przekładzie Jacka Giszczaka, druga książka z wielu proponowanych dzisiaj przeze mnie, ale teraz może czas na oddech, który jest mi potrzebny i na piosenki.
0: Radio Campus.

Ja tu się rozbujałam, a okazało się, że trzeba mówić o książce. I to o książce, która jest absolutnie moją najulubieńszą ze wszystkich, o których dzisiaj powiem. Jedną z najulubieńszych w życiu, już to wiem. A mowa o kapeluszu w Lamparcie Centki. I tym samym otwieram wielki rozdział w tym odcinku, albo poczytam, poświęcony wydawnictwu Filtry, o czym za chwilę. Kapelusz w Lamparcie Centki. Anser, francuska pisarka oczywiście, przetłumaczona przez Katarzynę Marczewską. Pisarka żyjąca, jedyna z tych, które dzisiaj mamy w audycji. Urodzona w 1960 roku w Bordeaux. I tu jest dosyć ciekawa sprawa, bo ja nie czytam nigdy o opisów książek, albo bardzo rzadko, przed lekturą książki. Byłam przekonana, że Anser jest tu równolatką Virginia Woolf. Główna bohaterka Fanny / Felix wydawała mi się być osobą w kapeluszu z piórami i w sukience z dawnych czasów, z hawcikami, koronkami i tak dalej. Szybko okazało się, że to kompletnie jest chybiony czas, w którym umieściłam to, co się dzieje w tej książce, ale w ogóle niczemu to nie przeszkadza. Jest to opowieść o życiu z osobą chorą, osobą zranioną, nie, może nie zranioną, osobą chorą, chorą psychicznie, nie ma co chyba szukać eufemizmów na to. Przy czym ta choroba tutaj do końca prawie zostaje taką tajemnicą. Narrator opowiada nam o swojej przyjaźni, miłości do Fanny, miłości nieromantycznej. Jest to napisane w taki sposób, że każde zdanie chce się przeczytać jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i tak w kółko. Absolutnie przepiękna książka. Ser jest laureatką Nagrody Goncourtów w 2020 roku. Była nominowana do Bookera w 2025 roku, co jest dziwne, bo mi bookerowe książki zazwyczaj niespecjalnie się podobają, a ten Kapelusz w Lamparcie Centki jest absolutnie wspaniałą, króciutką opowieścią o miłości, o przyjaźni, o stracie, o śmierci, o chorobie, o lęku i o wszystkich rzeczach, które być może nas jakoś w życiu zajmują. Ta główna bohaterka, ta Fanny, jest moim zdaniem jedną z najpiękniejszych bohaterek kobiecych w ogóle napisanych w literaturze. Trochę jestem zakochana w tej książce, więc mogę brzmieć w ten sposób. Jest bohaterką też niezwykle, niezwykle mi bliską. Mam ogromną nadzieję, że Anser będzie tłumaczona jeszcze i że pojawi się w Polsce i będę mogła paść do jej stóp i podziękować jej za wspaniałą książkę, którą jest Kapelusz w Lamparcie Centki, wydany przez wydawnictwo Filtry, do którego lektury zachęcam wszystkich. Będę kupowała tę książkę, będę ją rozdawała różnym ludziom i będzie mi im na pewno bardzo przyjemnie i na pewno łatwiej będzie zrozumieć osoby, które żyją w nieustającym wewnętrznym mózgowo-sercowym chaosie. No dobrze, to ta książka za nami, przepiękna zresztą, a teraz zrobimy przerwę i przejdziemy do kolejnych wspaniałych książek i wszystkich z wydawnictwa Filtry, z czego wytłumaczę się później.

0: Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić Waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla Waszej historii. Zarezerwujcie Wasz weekend na villaport.pl.
1: Reklama.
2: Minęła 13.30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
3: Akademicki Radio Campus.
2: A w serwisie. Rosja ostrzeliwuje Ukrainę mimo wizyty amerykańskich dyplomatów. Finał narodowego czytania oraz kryzys w Sudanie Południowym.
3: Wiadomości.
2: Władze Ukrainy zaproponowały Rosji wstrzymanie ognia. Ma to związek z wizytą amerykańskich dyplomatów w Kijowie oraz Moskwie. Mowa o wysłanniku prezydenta Steve'ie Witkoffie oraz zięciu samego Donalda Trumpa, Jaredzie Kushnerze. Wojska Putina kontynuują ostrzał pomimo świadomości obecności tych gości w regionie. Strona rosyjska na razie nie odpowiedziała na ukraińską propozycję wstrzymania ognia. Dzisiaj finał akcji narodowego czytania. Tegoroczną lekturą były Dziady Adama Mickiewicza. Prezydent podkreślił podczas wystąpienia na skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie, że dziedzictwo kulturowe, literatura i język polski pomagają trwać przez wieki wspólnocie narodowej. Ogłosił też, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach akcji będzie Lord Jim Josepha Konrada. Po raz pierwszy narodowe czytanie odbyło się w 2012 roku. Wówczas lekturą był Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Niespokojnie w jednym z najmłodszych państw świata, czyli Sudanie Południowym. W ataku na bazę wojskową zginęło tam ponad 20 osób. Wszystko w czasie, gdy państwo to nawiedziła rekordowa susza. Rząd wezwał społeczność międzynarodową o pomoc w celu uniknięcia głodu. W grudniu w Sudanie Południowym mają odbyć się też pierwsze wybory od uzyskania niepodległości tego państwa w 2011 roku.

0: audycja o książkach albo poczytam.
1: Wymyśliłam przedni żart. W związku z tym, że pan prezydent czytał Dziady, to ja w tej audycji mam same baby. Kolejną książką z wydawnictwa Filtry, któremu z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję za wydawanie doskonałej kobiecej literatury europejskiej. Nie jest to jedyne, co wydaje wydawnictwo Filtry, ale wydaje mi się, że ta gałąź jest szczególnie udana. No więc teraz przechodzimy do Moniki Helfer i książki Lwie Serce. Monika Helfer też była żyjącą pisarką do 2 sierpnia, kiedy to przestała być pisarką żyjącą. Urodziła się w 1947 roku w Austrii. Wszystkie jej książki ukazały się w Polsce w przekładzie Arkadiusza Rzychlińskiego. Wspólnie z Arkadiuszem Rzychlińskim dostali nagrodę Angelusa, literatury środkowoeuropejskiej Angelus, która to nagroda jest dosyć taką poważnym wyróżnieniem, ale chyba większym wyróżnieniem jest wielka miłość czytelniczek i czytelników do Moniki Helfer i jej książek. Pierwsza powieść Hałastra, napisana przez nią, co jest bardzo ciekawe i bardzo budujące w wieku lat 70, opowieść o jej dziadkach, o jej rodzinie. Ciężko mi powiedzieć, żeby nie mówić znowu przepiękna, wyjątkowa i czarująca, ale być może czarująca to jest właśnie to słowo, którego należy użyć w odniesieniu do tej literatury. Opowieść o rodzinie, opowieść o czymś bliskim, czymś, co słyszała w opowieściach, czymś, co widziała na zdjęciach, tych czarno-białych, czyli dosyć dawnych. I opowieść o zmaganiu się z wojną i z historią i z biedą. Kolejna książka Tatuś, z kolei dotycząca, jak sam tytuł mówi, ojca Moniki Helfer, zarządcy takiego sanatorium, czy nie wiem, domu kuracyjnego dla żołnierzy, którzy wracają z frontu z jakimiś uszkodzeniami ciała i ducha. Również czuła, niezwykle zabawna, bo wszystkie te książki są czułe i niezwykle zabawne, opowieść o ojcu. No i teraz dostaliśmy trzecią część tej trylogii, Lwie Serce, historię brata. Historię, tak jak poprzednia książka, Kapelusz w lampacie Centki, o której mówiłam przed przerwą, Anser. Znowu to jest opowieść o życiu i kochaniu osoby, która nie jest zupełnie zdrowa na umyśle, albo przynajmniej ma jakąś poważną dysfunkcję. Ryszard, główny bohater tej książki tytułowy i brat Moniki Helfer, jest osobą dziwną, wycofaną, zaskakującą, opisywaną przez nią w niezwykły sposób. Tworzy on piękne trio, bardzo wzruszające w tej powieści, z małą dziewczynką, którą nazywa się Pucci, czyli przylepka, i Szamaszem, psem, dosyć brzydkim, który tworzy z tym Ryszardem i z Pucci niesamowitą, piękną rodzinę. Mikrorodzinę, bo makrorodziną jest rodzina Moniki Helfer. Monika Helfer w jednym z ostatnich wywiadów powiedziała, że znacznie bardziej interesują ją sny niż rzeczywistość. Wydaje się to nie mieć przełożenia na literaturę. W jej literaturze rzeczywistość, ludzie, prawdziwi ludzie, ich emocje, ich losy są niezwykle, niezwykle ważne. Jest to autofikcja, rodzinofikcja, nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale taka, która naprawdę ogrzewa serce, śmieszy i wnosi coś do naszego czasami dosyć smutnego życia, czasami wesołego, i wtedy jest nam przyjemnie czytać o innych ludziach. Dobra, ploty trochę 3x3, jest sobota, głową już jestem w wieczorze. Piąta książka, Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg, pisarka uwielbiana przez omawianą wcześniej Monikę Helfer. Natalia Ginzburg, tak wyszło. Również kolejny tytuł tej autorki. Nie wymieniam teraz, tak jak w poprzedniej części wymieniałam, teksty, do których można sięgnąć, jeżeli chce się dowiedzieć więcej na temat tych książek czy tych autorek. Teraz mam problem, bo i Helfer, i Ginzburg to są kolejne książki tej samej autorki. W Polsce tak to trochę jakoś działa, że kolejne książki autorów i autorek niespecjalnie są już chętnie omawiane przez dziennikarzy, więc zachęcam do lektury. Natalia Ginzburg, urodzona w 1916 roku w Palermo, z żydowskiej rodziny pochodząca, pisarka z bardzo takiego intelektualnego środowiska, z rodziny inteligenckiej. Pierwszy mąż, Leone, był działaczem antyfaszystowskim, został zakatowany w więzieniu w 1944 roku, tuż przed końcem wojny. I tak wyszło, jest książką dedykowaną jemu. To jest bardzo ciekawy zabieg, zostawiam wam do interpretacji. Poprzednie książki Natalii Ginzburg, czyli Słownik rodzinny, Nasze dni wczorajsze, teraz oczywiście nie przypomnę, jak się nazywał, piękny zbiór esejów, czy felietonów, czy nie wiem, jak to nazwać, tej autorki, wszystko wydane przez filtry, z wyjątkiem Nasze dni wczorajsze, które wyszły w Austerii. W tamte wszystkie książki są autofikcyjne, opowiadają o historii rodziny Natalii Ginzburg w obliczu wojny. Natomiast Tak wyszło jest historią, wydaje się być fikcyjną. Natomiast w tej książce na samym początku główna bohaterka morduje swojego męża. I potem powoli dowiadujemy się, dlaczego podjęła taką decyzję. Jest to antytriller, antyopowieść miłosna, króciutka książeczka, inna niż poprzednie książki Natalii Ginzburg, ale jakże warta polecenia. Tak wyszło, Natalia Ginzburg. Weronika Korzeniecka przetłumaczyła. Przerwa na oddech i na piosenkę.

No dobrze, to co? To trzeba chyba wrócić do rozmowy o kobietach i o kobiecej literaturze i o pięknych książkach, które przeczytałam w tym tego swojego lata kobiet. Była Natalia Ginzburg, Monika Helfer, była Anne Serre, była Violette Leduc i była Anna Maria Matute. Jeżeli przegapiliście wcześniejszą część audycji, serdecznie zapraszam do wysłuchania jej potem na Spotify'u. Wszystkie audycje albo poczytam są tam zamieszczane. Bardzo sprawnie, przez moich kolegów. Kolejną książką jest Ingeborg Bachmann, Przypadek F. Natomiast to jest książka, o której będę mówiła krótko, bo i tak zrobię o niej audycję. Ingeborg Bachmann, urodzona w 1926 roku. Mówię tę datę urodzin, żebyście mniej więcej mogli sobie ustawić, w jakiej rzeczywistości jesteśmy z daną książką. Urodziła się w Klagenfurcie w Austrii. Piękne miasto, bardzo polecam odwiedzić. Kobieta, która doktoryzowała się u Heideggera, była przyjaciółką Paula Celana i teraz znowu, nie lubię mówić o tym, że o kobietach w perspektywie wielkich mężczyzn, którzy przewinęli się przez ich życie, ale akurat tutaj ten Heidegger i ten Celan być może są istotnymi tropami. Przypadek F jest nieukończoną powieścią. Pięknie to jest zaznaczone, ta jej nieukończoność i to, że mamy warianty niektórych zdań, niektóre są niedokończone, niedoczytane lub nieczytelne. Bardzo ładnie to jest opracowane w książce przez wydawnictwo Filtry znowu. Dziękujemy bardzo. Przekład Krzysztof Jachimczak. Książka, która miała stanowić trylogię Rodzaje śmierci w zamyśle Bachmann. Wyszła w końcu po jej śmierci, jest uważana za najważniejszą jej książkę, chociaż jak napisałam to na Instagramie u siebie, bardzo polecam obserwowanie pani Karczewska, głównie oczywiście książki, ale też trochę muzyczki. Napisałam, że to jest uważane za jej największe osiągnięcie i od razu obudzili się fani i fanki powieści Malina, która ukazała się w Polsce w nakładem wydawnictwa Czytelnik. Bardzo polecam również do niej sięgnąć. Nie będę mówiła o Ingeborg Bachmann dużo. Powiem tylko tyle, że jest to kolejna książka z tego mojego lata kobiet, mówiąca o życiu i miłości wobec osoby chorej, chorej na głowę. Tutaj mamy historię brata i siostry, Franciszka jest osobą zniszczoną przez swojego męża psychiatrę. Zniszczoną psychicznie. Jest to książka o przemocy, o tym, że przemoc może być nie tylko przemocą fizyczną, może być i często bywa przemocą psychiczną. I o tym, że bardzo często nie wiemy, że doświadczamy przemocy do momentu, w którym się spod niej wywiniemy, uciekniemy w bezpieczne środowisko i wtedy dopiero dociera do nas horror, który nam się przytrafił. Przepiękna rzecz, napisana w sposób taki, że jeży się włos na głowie, stają włoski na rękach, ale jest też bardzo dowcipna, co jest niesamowitym osiągnięciem w pisarstwie Ingeborg Bachmann. Więc jeszcze raz wam to polecam. Przypadek F. Na pewno o tej książce będę rozmawiać w najbliższym czasie i na pewno moim rozmówcą będzie Adam Lipszyc, który jest wielkim fanem, miłośnikiem, napisał posłowie, napisał świetny tekst, który ukazał się w dwutygodniku. Jest to ten sam tekst co posłowie, no ale dla tych, którzy książki w ręku nie mieli, a chcieliby natychmiast dowiedzieć się czegoś o pani Ingeborg Bachmann, zachęcam do czytania tekstu Lipszyca na dwutygodniku. I teraz jest jeszcze jedna książka, która nie jest książką prozatorską. Jest to album i historia życia Meli Muter. Mela Muter, Gorączka życia, napisane przez Karolinę Prewencką, wydane przez Art and Modern Foundation. Skończyła się już wystawa, na której można było obejrzeć obrazy tej wspaniałej polskiego pochodzenia.

ale też wiele obrazów, które ona namalowała, są to obrazy, które zdecydowanie do mnie przemawiają. Była zaliczona do École de Paris. Bardzo wam polecam, żeby zapoznać się w ogóle i z sylwetką Mélie Mutter, i z jej twórczością malarską. Ona jest jedną z tych osób odzyskanych po wojnie, zrabowanych przez, no może nie osoby zrabowane, ale ich obrazy, ich szkice zrabowali Niemcy. I to ona wylądowała w jednym z takich pudeł, które zostały odzyskane. Bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawie o niej pisze Karolina Prewencka i mnie to jakoś bardzo ładnie się zrymowało z czytaną ostatnio przeze mnie biografią Karola Estreichera, takiego polskiego Monument Man, o którym pewnie też jeszcze w kampusie rozmawiać będziemy. No właśnie, być może to jest dobry moment, żeby już odpuścić rozmawianie, czy mówienie wam o kobiecych książkach. Wszystkie książki, o których dzisiaj mówiłam, wymienię na Facebooku audycji albo poczytam. Na pewno możecie sobie spokojnie stamtąd spisać ich tytuły i autorki. Bardzo was zachęcam do sięgnięcia po te lektury, bo są to lektury wielkie, chociaż bardzo króciutkie, co być może jest przekonujące i decydujące w wyborze lektury dla niektórych. Dla mnie na przykład zdecydowanie tak. W przyszłym tygodniu kontynuujemy zabawę w czytanie wyłącznie kobiet, dlatego że moją gościnią będzie wspaniała Olga Wróbel i Olga Wróbel będzie rozmawiać ze mną na temat Heleny Boguszewskiej, też takiej zapomnianej mocno autorki polskiej, i jej wspaniałej książki, która ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego Całe Życie Sabiny. Jest to kolejna piękna, kobieca literatura. Z całą świadomością używam tego określenia, więc być może warto nie tylko poczytać, ale też poczekać na przyszłotygodniową audycję. Ja uciekam, wieczorem idę na koncert, jestem nim bardzo podekscytowana, więc dzisiaj już książeczek więcej nie będzie, ale wam polecam spacery i czytanie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między nimi.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: A, bo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: Minęła 14.31, przy mikrofonie Łukasz Górski.
0: Akademickie Radio Campus.
3: A w serwisie politycy o aferze Zonda Krypto, krwawe walki w Jemenie oraz Mistrzostwa Polski w surfingu.
0: Wiadomości.
3: Nie milkną echa afery Zonda Krypto. Politycy obozu rządowego zarzucają prezydentowi upolitycznioną decyzję w sprawie zawetowania ustawy o kryptowalutach.
4: Trzy razy weto Nawrockiego. Wizyta Moskala na Ibizie. Potem 13 poprawek i wiadomo, wszystkie w jednym celu. To jest czarno na białym.
3: Mówił europoseł Andrzej Halicki. Tymczasem posłowie opozycji mówią o bezpodstawnych atakach na prawicę.
5: Wystąpienie Donalda Tuska świadczy o tym, że kompletnie się pogubił, kompletnie nie ma żadnych argumentów. Jego jedynym argumentem jest atak na polityków prawej strony politycznej.
3: Mówił Michał Kowalski z Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie Konfederacji Wolność i Niepodległość żądają zaś ujawnienia pełnej listy nazwisk osób i firm powiązanych z Zonda Krypto. W Jemenie doszło do jednego z największych starć z siłami rebeliantów w ostatnich latach. Według agencji AFP zginęło ponad 60 osób, w tym 26 żołnierzy armii rządowej oraz co najmniej 31 bojowników Huti. Wojna w Jemenie trwa od 2014 roku i poniosło w niej śmierć około 400 tysięcy osób. Bojownicy Huti wspierani są przez Iran i aktywnie działają na rzecz blokady morskich szlaków handlowych. Siły rządowe otrzymują zaś wsparcie ze strony Arabii Saudyjskiej. Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 6 osób doznało lekkich obrażeń w wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w miejscowości Zalalewe w zachodniej części kraju. Maszyna zderzyła się z owcą. Kierowca zatrzymał pojazd i włączył światła awaryjne, kiedy uderzyła w niego nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka. Według węgierskiej policji do wypadku doszło o godzinie 1 w nocy z piątku na sobotę na autostradzie numer 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią.
0: Sportowy Campus.
3: We wsi Chałupy na Pomorzu trwają Mistrzostwa Polski w surfingu. Zawodnicy wystartowali w 10 różnych kategoriach, w tym otwartych zawodach na shortboardzie, zawodach juniorów U16 oraz U18, a także rywalizacji na longboardzie. Patronem honorowym zawodów są marszałek województwa pomorskiego oraz burmistrz Władysławowa. Wyniki zawodów mogą stanowić także podstawę powołania do kształtującej się kadry narodowej w tej dyscyplinie. Zwycięzców poznamy jutro podczas ostatniego dnia zawodów.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: Minęła 15.30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Chciałem poinformować, że niestety z powodów technicznych na razie prawdopodobnie nie będziemy mogli zrobić audycji, więc czekam na dalsze informacje, ale za to na razie bardzo przepraszamy.

0: Minęła 15.35. Po krótkiej przerwie Łukasz Górski.
1: Akademickie Radio Campus.
0: W serwisie. Nowa partia byłego premiera nieoficjalnie zaczyna kampanię wyborczą. Delegacja amerykańska w Moskwie oraz prognoza pogody.
1: Wiadomości.
0: Były premier Mateusz Morawiecki aktywnie promuje swój nowy projekt polityczny, czyli Partię Rozwój Plus. Ugrupowanie zdaje się aktywnie prowadzić pełnoprawną kampanię wyborczą.
2: Potrzebujemy wielkiego nowego mitu, nowej wielkiej opowieści. Opowieści o tym, jak młody człowiek ma się tutaj odnaleźć, kiedy tworzy nową firmę i ZUS, który płaci, może go przybić, żeby nie powiedzieć dobić.
0: Mówił Mateusz Morawiecki podczas spotkania poświęconego gospodarce. Według ostatnich sondaży nowe ugrupowanie balansuje na granicy 5-procentowego progu wyborczego. Władimir Putin przystał na propozycję władz ukraińskich i zgodził się na zawieszenie broni na najbliższe 3 dni. Tymczasem wysłannicy USA, Witkow i Kushner, wylądowali w Moskwie i ruszyli kolumną pancerną na spotkanie z przedstawicielami Rosji. Wysłałem ich z propozycją zakończenia wojny. Skończyłem już 8 wojen, mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Problemem jest to, że Zełenski i Putin się nienawidzą i jest to sprawa osobista. Mówił prezydent USA Donald Trump na temat swoich planów. Wiadomość ostatniej chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego przed atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę, w wyniku których może dojść do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Sytuacja jest monitorowana, zostały poderwane też polskie myśliwce. Dzieje się tak pomimo wspomnianych w poprzednim newsie zapewnień o wstrzymaniu ognia w związku z wizytą amerykańskiej delegacji.
1: Pogoda.
0: Na zakończenie prognoza pogody na weekend. Niestety do poniedziałku będzie nam towarzyszyć ponura aura z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie. Nad morzem ostrzeżenia 2 stopnia przed silnym wiatrem. W nocy może przyda się też kurtka, gdyż temperatury mogą spaść nawet do 7 stopni.
1: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

0: Sobota, minęła godzina 16, zaczął się wrzesień. Chyba że słuchacie w streamingu rok później, to może być...
1: Albo dwa lata później.
0: Dowolna pora roku. Nie no, dwa lata później to nie, to już bez przesady. Już spokojnie, no.
1: Nigdy nie wiadomo.
0: Już ludzie się przyzwyczaili do streamingów, już tak daleko ludzie, wiesz, nie sięgają. Chyba, bo dzisiaj o trzech grach będziemy mówić. Mhm. Więc może być tak, że do czegoś po tych dwóch latach trzeba wrócić.
1: No właśnie, nie wiadomo. No,
0: różnie może być.
1: Coś tam wyjdzie, DLC jakieś do czegoś, nie wiadomo nigdy.
0: No, tak. Znaczy myślę, że tylko do jednej z tych gier, o której dzisiaj będziemy mówić,
1: jest szansa.
0: Na to, że za dwa lata wyjdzie druga część, a nie DLC, chyba prędzej. No ale cóż, będziemy mówić o grach, no właśnie, o jednej grze bardzo małej, o jednej grze mniejszej i o jednej grze większej, ale nadal indie.
1: Okej, okay,
0: wszystko to będą
1: piramida indyki. Taka.
0: Aha, tak, bo ja wam już mówiłem kiedyś, że my, znaczy ja i Kuba zresztą też ostatnio, pogrywamy sobie w gry takie no najprzeróżniejsze mikro. Mm. I nie o wszystkich wam mówimy, bo to nie ma sensu po prostu,
1: bo
0: ale na przykład
1: tego.
0: Dzisiaj jest tak, że ja grałem w taką bardzo małą grę. Mhm. I dosłownie w nią można się z nią uporać w 12 godzin, tak, mhm. żeby ją w ogóle, że już nie masz co tam robić, mhm. ale jest fajna, więc stwierdziłem, że opowiemy.
1: Ale 12 godzin to jest całkiem w sumie dużo, jak na małą grę.
0: No tak, znaczy no...
1: Może
0: no,
1: być dużo.
0: To inaczej. Zrobimy tu pauzę i zaraz wrócimy do tego najmniejszego tytułu, bo będziemy stopniować małe, średnie, nieco większe, ale nadal małe.

0: To skoro się rzekło, ja nawet nie wiem, czy my tu zrobimy całe jedno takie, w radiu się ładnie mówi, wejście o tej grze.
1: Bo zrobimy.
0: To... Zrobimy?
1: Zrobimy.
0: Infinite Ruins, proszę pana. Dobra. Ja nawet nie wiem, jak ja na tę grę trafiłem, ale ją kupiłem, żeby było śmieszne.
1: Okay.
0: Bo mi się spodobało. Już mam tak na Steamie taką bibliotekę indyków zrobioną, że często mi Steam podpowiada, a zobatu, patu, 2,50 jest promocja, możesz sobie kupić.
1: -90%.
0: Żebyś wiedział, tak. Ja mam kilka takich gier ostatnio, które kupiłem na zasadzie po 2 złote, pograłem 2 godziny i usunąłem, bo to bez sensu. Ale czasem zdarzają się takie gry jak Infinity Ruins, gdzie po prostu kopiemy.
1: O.
0: Gra jest 2D i porusza się tylko w dół. No więc zostajemy, znaczy nie ma tam bohatera, jesteśmy my wirtualni i wirtualny Kilof, na początek jeden, którym to rozbijamy bloki, takie kwadratowe, trochę jak w Minecrafcie, ale w 2D, nie 3D.
1: Dobra.
0: I po prostu schodzimy niżej. No i okazuje się, że jest to jakaś taka dziwna kopalnia, tak ją chyba możemy nazwać, w której to po pewnym czasie dochodzimy do nie tylko takiego kamienia zwykłego, ale no oczywiście tu nie ma żadnych zaskoczeń, do nieco rzadszych surowców. Oraz okazuje się, że z tych rzadszych surowców możemy wytworzyć jakieś ulepszenia. To znaczy, że nasz kilo wkopie szybciej. Że
1: więcej rudy.
0: Że więcej rudy się pojawia, zdobywa, że on sobie lepiej radzi z innymi materiałami niż tylko tym takim, tą taką gliną początkową. A tam trzeba się nakopać trochę, żeby to wykopać. Potem, że łapie na przykład każdy klocek, obok którego uderzysz, dostaje tam, nie wiem, 33% obrażeń, nie? No więc zaczynaj szybciej. Po czym jest dosyć spore drzewko po prostu upgrade'owe, które możesz sobie rozwijać i w pewnym momencie dochodzisz do swojego pierwszego golema.
1: Golema?
0: Tak, i możesz sobie spawnować golemy, które będą niezależnie od twoich ruchów na tym dwuwymiarowym tunelu poruszającym się w dół, pomagały ci w wykopywaniu i rozbijaniu kolejnych bloków, za które będziesz dostawał kolejne materiały.
1: O.
0: Do tego wszystkiego dochodzą takie mikro quick time eventy, bo okazuje się, że no jest jakaś coś magicznego w tym miejscu. I trzeba też się uporać z niektórymi przeszkodami, które napotykamy schodząc coraz to niżej i niżej, aż do momentu, w którym okazuje się, że no już jest bardzo ciężko. I gra nam podpowiada, że możemy zrobić tak zwany reset, hard soft reset, to znaczy...
1: Wszystko tam się...
0: Wszystko będzie kolaps.
1: Od nowa?
0: Tak, robi się kolaps, czyli zasypanie w tych podziemiach i w zależności od tego, jak nisko zeszliśmy i ile takich specjalnej waluty zdobyliśmy, tyle możemy punktów rozwoju wykorzystać w tym międzyczasie pomiędzy jedną a drugą eskapadą. No i na samym początku idzie to powoli. Bardzo powoli. Zobacz, taki jeden, dwa punkty, dzięki któremu na przykład możesz szybciej kopać, albo twoje golemy chodzą szybciej. No i z biegiem czasu po prostu odkrywasz drzewko. Odkrywasz drzewko i z każdym kolejnym przejściem trochę szybciej dochodzisz do momentu, w którym już byłeś i jesteś w stanie przebić się dalej. No i powiem tak, gra ma swój fabularny koniec, dzięki któremu, no bo to może nie będę mówił, jaki to jest koniec, gdyby ktoś chciał zagrać, ale jest dosyć ciekawy.
1: Czyli można ją przejść.
0: Nawet trzeba, tak. Trzeba. Nie będzie to bardzo trudne, ale w momencie, kiedy zakończymy wątek fabularny, otwiera nam się Endless Mode. W którym to w ogóle dopiero zaczyna się zabawa, bo okazuje się, że jeszcze jest coś dalej. Jesteśmy ja jestem po kolejnej aktualizacji, bo ja już doszedłem do takiego momentu w tej grze, że nie mam w niej co robić i to nie trwało długo, ale niestety popełniłem błąd.
1: Jaki?
0: Muszę wam nie wiem, bo ja trochę, teraz jak o tym myślę, to było trochę cheatowanie.
1: Aha. Co się stało?
0: No bo ja gram, czasem zostaję sobie po pracy i sobie klikam w gierki, tak w międzyczasie jeszcze, nie? Tak. Robię sobie pół godziny przed wyjściem do domu, czy tam jakiegoś indyczka sobie popykać.
1: Tak.
0: No i zadzwonił telefon jeszcze dosyć późno, tak koło godziny 17 i z prośbą o maila, więc ja sprawdziłem maila i poszedłem do domu. A golemy kopały.
1: O!
0: całą noc.
1: Ale nie, no ja nie nazwałbym tego cheatowaniem. Dlaczego? No,
0: zorientowałem się dopiero następnego dnia, jak odpaliłem
1: jak byłeś bogaty.
0: Kompa i zobaczyłem, oho, no tak, dobrze. No, więc myślę, że byłem jakoś tak w połowie wypełniania tych wszystkich dodatkowych punktów rozwoju, które robisz w między rozgrywkami. Po tej nocy wypełniłem je wszystkie i jeszcze mam 100 w zapasie.
1: To dlatego tak szybko przeszedłeś?
0: Nie, myślę, że i tak poszłoby mi dosyć szybko, bo to nie jest długa gra i dosyć szybko się w niej progresuje. Niestety jest to taka trochę bolączka tych takich bardzo małych indyków. Chyba jednoosobowa jest ta gra też, tak bym stwierdzał. No po prostu dosyć szybko dochodzisz do momentu, w którym już nie ma dalej co z tą grą walczyć, bo nie ma po co, szczerze mówiąc. I łącznie z tym, że nawet po takiej sporej aktualizacji ja dzisiaj... dokładnie w ten dzień, w który to nagrywamy. Ja ogarnąłem, że jest aktualizacja, wszedłem, zobaczyłem, co jest, okazało się, że mam tyle punktów, że mogę wszystko dobić do maksimum, po prostu wyłączyłem. Ale Infinity Ruins jest czymś, co warto sprawdzić, jak szukacie takiego indyczka do poklikania i zmierzenia się z czymś bardzo, bardzo prostym. Ja polecam. Zaraz idziemy nieco głębiej.

0: kolejna mała gra,
1: którą... Ale trochę większa.
0: Ale trochę większa, dokładnie. Którą, chociaż... No, nie wiem. Jest dosyć ciekawym konceptem. Dostałem informację, że będzie roguelike'owy city builder połączony z Balatro. Jak słyszę Balatro, to ja już jestem kupiony.
1: Zapala się.
0: Tak, zapala mi się rampka i myślę sobie, dobra, idziemy, robimy, sprawdzimy. Combo Lens, tak się gra nazywa, a dokładniej Combo Lens Roguelike City Builder, który jest, no właśnie, już zapomnijcie o tym, że jest to City Builder, nie jest to City Builder.
1: Z nazwy tylko.
0: Jest to City Builder po prostu z nazwy, a jeśli chodzi o rozgrywkę, to czerpie ona bardzo mocno z Balatro i wykorzystuje takie mechaniki właśnie łączenia klocków ze sobą. To skąd ten builder i city builder? Zostajemy wrzuceni na wyspę, na której to co dzień, no co rundę, tak to nazwijmy, mamy możliwość wybudowania jakiegoś budynku. I te budynki mają różne charakterystyki, różne rzeczy robią i różnie się ze sobą łączą lub nie łączą. To znaczy, że niektórych budynków nie możesz postawić blisko siebie, bo możesz mieć tylko jeden taki w obrębie.
1: Jasne.
0: Tłumaczę. Masz teren zielony, taki las na mapie, na którym na przykład możesz zbudować farmę.
1: No tak, logiczne.
0: I wokół tej farmy możesz dobudować budynki, które do farmy należą. Na przykład pole. Dzięki któremu ta farma będzie zdobywać więcej punktów. Obok tego możesz postawić na przykład chatkę drwala. Musisz mieć też drzewa dookoła, więc no tak, dobrze postawić.
1: Drwal musi coś przecież...
0: No i tak te chatki między sobą łączą się, zdobywając kolejne punkty. Każda z chatek ma wytyczoną liczbę tur, co które zgarnia punkty, które wokół niej się znajdują. I być może na dobry początek brzmi to prosto i wydaje się, że jest prosto, ale po pierwszym przejściu, tudzież nie przejściu gry, bo to różnie bywa, mamy jakby 8 takich dużych rund do rozegrania i w każdej liczby punktów do zdobycia. Zostajemy, jakby mamy możliwość rozgrywki od początku i tu jest bardzo podobnie jak w Infinity Ruins, o którym mówiliśmy. Czyli pomiędzy jedną a drugą rozgrywką mamy możliwość jakby wykupienia sobie jakichś perków, dzięki którym będzie nam się grało trochę prościej. Ale tu w ramach progresowania gry mamy też, zdobywamy kolejne budynki do kolejnych frakcji. Frakcje mamy 3 i między tymi frakcjami możemy wybrać 2 do rozgrywki, które będą się pojawiać i one między sobą się rozgrywają. Również z założeniem tego, że niektóre budynki da się stawiać tylko i wyłącznie na jednym podłożu. Na przykład jeśli pójdziemy we frakcję wojowników, to takie budynki wojowników można stawiać tylko na piasku. Więc tak na dobrą sprawę, w momencie kiedy widzisz mapę, ona się otwiera, masz możliwość wybrania jednostek, które będziesz stawiał, więc na podstawie tego layoutu mapy masz po prostu okazję do jakby takiego strategicznego rozegrania tego, co dalej będziesz próbował w tej grze zrobić. Oczywiście pomiędzy turami pojawia się sklep, który na początek trzeba odbudować, więc trzeba zebrać monety i to też jest całkiem ciekawe, że nie masz tego od początku, tylko zostaje to wprowadzone bodajże tak koło drugiej, trzeciej rozgrywki, w zależności jak ci pójdzie, więc jakby masz ograniczone pole działania, żeby nauczyć się mniej więcej jak to wszystko ze sobą działa. A dopiero potem dostajesz jeszcze sklep, w którym to możesz dokupywać wszystko tak na dobrą sprawę. Zarówno te budynki, które wyciągasz potem z ekwipunku i niezależnie od tego budynku, który dostajesz w rundzie, możesz dostawić dodatkowy, czy też no takich perków, których można mieć chyba 8, dzięki którym coś się dzieje. Typu, jeśli budujesz farmę, to budujesz plus jedną farmę. No, tego typu, nie? W sensie i te rzeczy, względem tego, jak będziecie grali w Combo Lens Roguelike City Builder, będą się po prostu odblokowywać względem waszej rozgrywki i tego, co w grze odblokujecie. No, trochę tak jak we wszystkich tych roguelike'owych rzeczach. W Balatro też tak było, nie wiem, Brotato. Wszystkie tego typu gry mają dokładnie tą samą mechanikę. Zrób coś, a odblokujesz coś, czego potem będziesz mógł użyć w następnej rozgrywce. Zabawa jest przednia, tyle wam
1: tak,
0: powiem.
1: Wciągające.
0: No i tak, jedno zastrzeżenie, i widziałem, że to chyba nie tylko moje zastrzeżenie. Wydaje się, że gra trochę ma obniżony poziom trudności. Znaczy, ja mam wrażenie, że czasem jest za łatwo. Że naprawdę przejście tej gry na samym jej początku To się da zrobić. Mhm. Nie, to nie jest tak, jak wiesz, w nie wiem, no właśnie takich grach roguelike'owych, gdzie musisz się namordować i namęczyć. Jakby zepsucie tej gry, czyli to, do czego dążysz, czyli jakby wybudowanie takiej ilości domków, takiej konfiguracji, żeby ją popsuć i w ciągu jednej rundy zapełniać wyniki, jest trudne. Ale jeśli masz ją przechodzić tak, jak Pan Jezus powiedział, to nie ma tu, szczerze mówiąc, wielkiej filozofii. Widziałem, że nawet ktoś na Steamie pisał, że takie miał ułożenie layoutów, że podczas jednej rozgrywki 10 razy przechodził i tylko raz chyba miał faila, nie? Więc jakby to mówi wiele. Mega satysfakcjonujące, mega fajna grafika, mega dobrze jest to udźwiękowione. Wszystko tam działa, nie? W sensie to jest naprawdę taki indyk, tak. że grasz w niego i trochę jak z Balatro. Mhm. Że tam od początku wszystko działało. I to jest chyba najlepsze, co można o grze powiedzieć, czyli nie tracicie czasu i wszystko też jest dosyć intuicyjne. Ja wiem, że to być może brzmi na trochę zagmatwane, ale uwierzcie mi, Combo Lands naprawdę kawał solidnej, indykowej zabawy połączonej z naprawdę satysfakcjonującym wypełnianiem tej mapy. Widziałem, że opinie na Steamie genialne. Nie tylko ja się zachwycam, ale również inni gracze, którzy w Combo Lands grali. No to skoro dwie gry mniejsze i średnie mamy za sobą, to zaraz przejdziemy do największego indyka, a będzie to polska produkcja.

0: Panie Kubo,
1: tak,
0: długo się, muszę przyznać, zbierałem i miałem wątpliwości, czy chcę grać. Mhm. Ale stwierdziłem, damy szansę.
1: Dasz szansę.
0: Majster symulator.
1: A wiesz, że mi się to wyświetlało na Steamie.
0: Myślę, że państwo, którzy macie Steama, również Majster symulator gdzieś się przewinął. Jest to produkcja polskiego studia i teraz od razu...
1: Playwaya.
0: Tak. I teraz od razu, żeby wbić kij w mrowisko, to ja przeczytam zdanie, które jakby deweloper napisał na Steamie. To jest cytat steamowy. Sztuczna inteligencja została wykorzystana przy części tłumaczeń, muzyki i materiałów graficznych. Gra nie generuje treści za pomocą AI podczas rozgrywki, a AI nie było używane również do pisania kodu gry. Ale zostało wykorzystane.
1: No.
0: Ja też tak zrobiłem, ale potem sobie poczytałem.
1: Okay.
0: Ludzie mają duże zastrzeżenia.
1: No ja wiem, niektórzy to mają.
0: I to myślę, że warto powiedzieć, bo jeśli macie zastrzeżenia, to już możecie wyłączyć i nie słuchać dalej. Jeśli nie, to zapraszamy was do świata pana Maćka. Świat pana Maćka to jest świat lat 90. Początku XX wieku.
1: Świetność.
0: Świetność panów majstrów. Tak.
1: Złotych rączek.
0: No i Maciek trafia do miejscowości, z którą to był związany rodzinnie. No i z biegiem dziwnych okoliczności trafia na pana majstra, który to niestety odchodzi z tego świata, ale zostaje z Maćkiem, żeby mu pomagać. W formie ducha.
1: A, okej. Okay.
0: Tak. No i tak...
1: Takie spirytystyczne.
0: Takie, tak. Daje to, szczerze mówiąc, sporo zabawy, jeśli chodzi o fabułę na sam początek, ale pierwsze, przez co trzeba przebrnąć, to grafika.
1: Okej. Okay. Tak, widziałem, bo to jest takie... W sensie to trzeba lubić.
0: To ja nie wiem. Mhm. Ja tego nie rozgryzłem nadal. Mhm. Czy to jest specjalnie, czy nie?
1: A czemu nie?
0: No bo ja nie wiem.
1: Ja nie wiem, jak ja widziałem, tak sobie pomyślałem, że specjalnie.
0: Bo ludzie się czepiają grafiki. Ja sobie myślę, a już tak ma być. No. O to chodzi. Ta właśnie gra tak, ona jest stylizowana. Ona
1: pasuje do tego, o co chodzi w tej grze.
0: Tak? Ona by źle wyglądała, jakby wyglądała lepiej.
1: Takie ultra realistyczne, by nie pasowało.
0: Tak, jest to gra, która nawiązuje bardzo mocno do stylistyki końcówki lat 90. i początku 2000. Oczywiście całość działa płynnie i dobrze, aczkolwiek kłuje w oczy. Znaczy kuje, tak kuje jak kiedyś kuło. No, ja wiem, że są ludzie, którzy mogą nie pamiętać tego kłucia w oczy. Okej. Okay. Ale, weźcie książki. Ludzie drodzy, tak było. Jak był pan majster, to tak właśnie było. Tak wyglądał świat gier komputerowych. On jest oczywiście trochę wygładzony. No dla mnie bardzo nostalgiczna podróż, szczerze mówiąc. I dla mnie również bardzo nostalgiczna podróż ze względu na nie to, co w tej grze robimy, ale to, jak ta gra jest podana. Mhm. Znaczy, humor tej gry jest żenujący. Ale pasuje.
1: Tak żenujący, w sensie, że zabawny.
0: Tak, tak. W sensie są takie momenty w tej grze, że po prostu, chłopie, ja mam 36 lat. Mi już nie wypada się śmiać z takich. Naprawdę, to nie wypada mi się śmiać z takich rzeczy, a się śmieję.
1: Ale
0: to,
1: jakich?
0: No, nie mogę tu pozdradzać za dużo, bo będę psuł zabawę, nie? No ale naprawdę jest to cringe'owe, ale tak cringe'owe właśnie... No wuja z wąsem, rozumiesz, nie? W sensie, pan majster naprawdę jest panem majstrem i ma teksty pana majstra. No a my jesteśmy uczniem pana majstra, i trzeba się słuchać,
1: Trzeba robić co majster.
0: To jest ten taki humor walaszkowy.
1: Walaszka, tak.
0: Taki u siebie, rób jak u siebie, a u obcego, wiadomo, nie? To jest dokładnie, ten vibe, łącznie z tym, że są na przykład w niektórych momentach gry poustawione radyjka i tam lecą polskie hity poprzerabiane na...
1: Żartujesz.
0: No tak, to AI wchodzi, nie? Pewno. Nie podejrzewam, żeby to były... Tak napisane, że ktoś usiadł i napisał, tylko że tu ta sztuczna inteligencja pomogła, a jest to i żenujące, i urocze zaraz.
1: Ale to w sumie w tej dobie teraz, gdzie bardzo dużo piosenek słyszę, to z AI, takich na YouTubie na przykład niektórzy próbują, to w sumie tak się wpisuje to.
0: Tak. Tu dubbingowo też bym się czepiał, nie? W sensie, słychać, że tam że no ja nie wiem, no to powinno być lepiej zrobione, szczerze mówiąc. I tu też bym się doszukiwał tego AI-a, szczerze mówiąc, ale tak aż dobrze się nie jestem przekonany, czy tak było, czy to po prostu chłopy se siadły i nagrały, nie wiem.
1: No majster siadł i nagrał.
0: Powinien, no to byłoby o wiele lepsze, gdyby majster siadł i nagrał, ale nadal zachowuje to swój klimat. Ale co w tym, panie kochany majster symulatorze, się robi?
1: No właśnie, jak ja widzę tą grę, jak widziałem, to ja sobie tak pomyślałem, znaczy w ogóle House Flipper jest polski, ale tak sobie pomyślałem, że polski House Flipper, tak jak sobie memujemy, ludzie w internecie memują, że coś jest spolszczone, jest polskie, jest takie w Polsce to było robione, co nie? No to taki polski House Flipper, ale uwaga, wiem, że House Flipper jest polski.
0: Tak, więc jest to trochę House Flipper, ale no u siebie rób jak u siebie, a u obcego to zaraz
1: opowiemy. Jest dobrze? Jest tanio.
0: Oto.

0: Majster Simulator, nie, i proszę się nie silić na jakieś zagraniczne pisanie. Majster, zwykły majster, nasz, polski on.
1: Po polsku, majster.
0: Polski Majster Simulator. No i co ten nasz bohater robi, proszę pana? Nasz bohater się uczy, a my razem z nim. On niewiele umie, szczerze mówiąc. I może to i dobrze, że niewiele umie, ponieważ, no...

0: Nie? Mhm. Uczysz się malować, uczysz się skręcać i uczysz się tynkować. Mhm. Że tam załatać dziurę i coś pomalować. No i dostajesz zadanie, że coś tam się wydarzyło i musisz pomóc naprawić ściany. Mhm. No i naprawiasz ściany. Masz szpachlę. Masz farbę. Jedziesz szpachlą po ścianie. I dobrze ci idzie. I już prawie skończyłeś. Już witasz się z gąską. Mm-hmm. Już zaszpachlowałeś prawie wszystko, a pan Zbyszek ci mówi, dobra, maluj. O chłopie.
1: Na mokre.
0: Ja muszę przyznać, że ja na początku szpachlowałem do końca. Mm-hmm. Pierwsze kilka misji zrobiłem, ja nie byłem w stanie odejść od tej ściany, jak ona była niepomalowana. Mm-hmm. A nie trzeba było jej malować do końca. Więc to też jest zmaganie z tą grą, żeby w pewnym momencie sobie odpuścić. I faktycznie być tym majstrem. I zrobić może trochę na odwal. Mm-hmm. Bo gra cię nie ukarze za to, że tego nie zrobiłeś perfekcyjnie. Znaczy czasem, tak, są w niektórych misjach, no bo po prostu wchodzimy na przykład do mieszkania, w którym musimy zrobić rzeczy, no i na przykład za niewyrzucenie worków dostaniemy mniejszą wypłatę. No ale już jak je wyrzucimy, to dostaniemy pełną. Mm-hmm. No więc po prostu masz podgląd na to, co musisz zrobić, żeby misję ukończyć w 100%. No i taka jest, drodzy państwo, zabawa. I ta zabawa jest przednia, no do pewnego momentu.
1: Dlaczego?
0: No bo ile można, nie?
1: Ile można mieszkania wykańczać?
0: No trochę tak, nie? I to niestety jest bolączka powtarzalności symulatorów. Że jest fajnie, jest to fajnie obudowane, przyjemnie się w to gra, no ale nie mogą ci dać do ułożenia całej ściany płytek, bo nie będzie cię chciało tego robić.
1: No tak, no zawsze właśnie to jest pytanie, gdzie tu się kończy symulator w sumie.
0: Tak,
1: nie?
0: Tak. No więc i to też jest zazwyczaj tak w tych misjach, że no masz kawałek czegoś do zrobienia, nie? Że nie trzeba malować całej ściany, tylko kawałek. Co mogę powiedzieć, no?
1: A czy można z ludźmi innymi grać? Bo chyba mi się to też na różnych tam społecznościowych platformach przewijało.
0: Oj, nie wiem.
1: I tak jakoś widziałem, że ludzie grali
0: ze
1: sobą.
0: Jest, tak, no. Jest jakieś, a nie sprawdziłem, szczerze mówiąc, wiesz, bo nawet nie pomyślałem o tym, ale może faktycznie da się we dwójkę tam latać. A
1: myślę, że ze znajomymi beka mogłaby być przednia.
0: No, jest śmiesznie, jest absurdalnie, jest też... czasem zapominasz, że to symulator, no i na przykład stłuczesz szybę kartonem, nie? No i Jezu, no co ci będę mówił? No a potem myślisz, no przecież jestem majstrem. No jak to bez stłuczonej szybki w saloniku? No, ciekawie, fajnie, miło, aczkolwiek proszę nie oczekiwać zbyt wiele, nie? W sensie to nie jest gra, co do której można mieć, no można mieć jakieś oczekiwania, ale nie o to w niej chodzi. Ona ma być właśnie taka trochę kanciasta, trochę wujasowata, trochę taka z przymrużeniem oka, plakat z gołą babą na ścianie, proszę. No rozumiem, no taki.
1: Jak u mechanika.
0: A jak się zapytacie, dlaczego butelki szczękają w polonezie na pace, no to nie rozumiecie tej gry. No po prostu, świetnie oddany klimat i tamtych lat, i jakby majstra, takiego typowego majstra przełomu lat 90. i 2000. Ja się bawiłem przednio w Majster Symulatorze. Aczkolwiek mam świadomość, że to nie jest gra dla wszystkich. No jak czytaliście Heideggera w oryginale, możecie się nie najlepiej bawić, tyle wam powiem. Ale jak macie w sobie nutkę tego wujasa, to myślę, że Majster Symulator to jest coś dla was. To był tutorial. Słyszymy się za tydzień. Za tydzień będzie.
1: Będzie się działo.
0: Będzie się działo za tydzień. Do usłyszenia.

te kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być

0: On jednak uśmiecha się i chce stawiać mi drinka, używając bika, krzycząc na całą salę: wiwat, wiwat, na cześć czerwonej sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza, sokół, dziwne japy na afiszach wokół.
2: Chodzę do klubu, bramka wita, już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie, w 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki, to już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę, on twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki, flakon pod szlugi, łyk Helenki, brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000, całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie, 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę, mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Sokół plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Tyle

0: Akademickie Radio Campus.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Radio Campus. Lekcja rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach.
1: Selekta. Przywitam się z wami jak prawdziwy jamański selektor, bo trochę czuję się tak wyspiarsko-wakacyjnie i wypoczęty. Po sezonie letnim, chyba już po tych opadających liściach można śmiało powiedzieć, że dogorywającym sezonie letnim, który no, spędziłem w dużej mierze w rozjazdach, jakichś różnych sytuacjach, akcjach, plenerach i misjach. Dlatego często słuchaliście tutaj różnych zgranych, przygotowanych setów. No a dzisiaj wreszcie można powiedzieć, że roztwiera się na nowo chyba kolejny sezon tejże audycji, tego programu. No i w dużej mierze on będzie jednak zdecydowanie na żywo. Jeżeli pierwszy raz włączyłaś osoba słuchająca Radio Campus o godzinie 18 w sobotę, no to masz do czynienia z niczym innym jak lekcją rytmika, która opowie o różnych brzmieniach, gdzieś między innymi zawieszonych między house'em a breakbeatem. Ale po takim długim powrocie mam to do siebie, zauważyłem, że lubię sobie trochę tutaj poświrować i początek będzie bardziej taki retrospektywny. No i właśnie z takimi jamańskimi naleciałościami, które powiem wam szczerze, że jak mnie tutaj przez te kilka miesięcy bywało mniej, na nowo jakoś pojawiły się na różne sposoby w życiu i pewnie dzisiaj o tym też więcej powiem, ale o muzyce lepiej przecież nie tak dużo mówić, tylko jej posłuchać. Z tej strony Rytmik, Maciek. Rytmik, a wy już wiecie, że na 97.1 FM na www.radiocampus.fm zaczęła się cotygodniowa lekcja rytmika.

No i mam nadzieję, że element zaskoczenia zaistniał. Lekcja rytmika przeważnie trochę bardziej taka elektroniczna, trochę bardziej nowoczesna, ale zdarzało jej się także sięgać do genes różnych osób, jeżeli chodzi o gusta muzyczne. No i właśnie w latach 90. ten numer przez chyba bardzo długi czas był gdzieś tam na tak zwanej repecie. Chciałem powiedzieć na playliście, ale umówmy się, to była kaseta magnetofonowa. No i chyba tak naprawdę te różne takie jamajskie akcenty w innych gatunkach, subgatunkach muzycznych zawsze gdzieś bardzo mnie fascynowały i przyciągały moją uwagę. Być może te dzisiejsze gusta dokładnie z tego wynikają i chciałem trochę to w takim pierwszym tercecie utworowym przedstawić wam. Szykując dzisiaj utwory do programu, stwierdziłem, że po prostu zrobimy sobie przelot znowu przez kolekcję winylową, także 100% ten nośnik do godziny 19 na falach kampusowych was czeka. No i teraz tak, mieliśmy wersję Hartapela i Nika Moze, Here Comes the Hot Stepa, a w tej chwili coś, co przeskakujemy o dekadę, jest świetnym odzwierciedleniem początków mojego grania i tam też dużo tej jamajki, tej synkopy, tego takiego pozytywnego vibe'u, a czasami bardzo takiego refleksyjnego można było uraczyć, odnaleźć. No, to polećmy sobie dalej. 10 po godzinie 18 w Radio Campus. Lekcja rytmika. 886 971 971 to jest numer, na który możecie pisać SMS-y.

Sekta Kameleon, 2006 rok, utwór Try w wersji od nikogo innego, jak nie Dread Zone. Dread Zone grał kiedyś na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. Świetny, świetny koncert, dobrze to wspominam. No czasy, połowa tej pierwszej dekady tego wieku, zdecydowanie w dużej mierze należące do połamanych rytmów, szukających właśnie różnych nawiązań. To był taki schyłek, kiedy gatunek New School Breaks miał się naprawdę całkiem nieźle. Ten 2006 rok w niektórych opiniach, na przykład redaktora Simby, ale też i mojej, skończył pewną epokę muzyki brytyjskiej, by dać upust dubstepowi.

No pięknie nam wybrzmiał utwór Try od producentów Sekta Chameleon, ale w remiksie wspomnianego Dreadzone'a, którego już wam kiedyś tutaj nieraz przybliżałem w różnych właśnie takich bardziej wspominkowych sytuacjach. No dzisiaj audycja powakacyjna, której początek ma charakter jamajsko-winylowy, właśnie jakby ze względu na pewne refleksje i sytuacje, które dotarły do mnie przez ostatnie miesiące. Dotarł do mnie na przykład urodzinowy, delikatnie opóźniony, ale niemodne słowo, ale wiadomo, że wyczekane smakuje najlepiej. Prezent urodzinowy, tak. I to jest coś ciekawego, dlatego że po 7 latach przerwy od produkowania muzyki i obcowania z nutami, bitami i samplami, pomyślałem, że chciałbym wrócić troszeczkę do tego z innym podejściem niż wcześniej działałem, a mianowicie trochę bardziej zabawowo, tak poluzować sobie, nie cisnąć się. I na mojej drodze stanął wręcz niesamowity syntezator, który tak naprawdę jest, można powiedzieć, takim przerośniętym, śmiesznym, kolorowym kalkulatorem. Jest bardzo, bardzo unikalny. Jego ikony, jego menu, cała struktura i to wszystko jest takie w ogóle niepoważne kompletnie. Zresztą firma, która zajmuje się produkcją tego sprzętu, ma w nazwie pierwiastek nastolatkowatości, takiej trywialności, takiej lekkości wręcz, jeżeli chodzi o podejście do dość poważnego tematu, jakim jest komponowanie muzy. No i long story short, może spróbuję jednak zrobić. Syntezator nazywa się, ma swój podtytuł modelowy Rhythm i rzeczywiście strasznie dużo w nim akcentów jamajskich, wokół regałowych, dubowych, które zresztą przewinęły się w utworze, w który w ramach tej zabawy z niejakim Ramzim ostatnio udało nam się skomponować. O tym wszystkim oczywiście o wiele więcej jeszcze, jak przyjdzie czas na informację o wydawnictwie tego utworu, ale ciekawie to się wszystko pozapętlało. Dlatego pierwsze trzy utwory w audycji mają ten feeling. Trzeci jest z kolei odzwierciedleniem jak najbardziej bieżącej sytuacji, czyli z 91 roku pierwszy utwór przeskoczyliśmy do 2006, a teraz zrobimy podwójny skok do 2026 roku i posłuchamy sobie utworu, który można powiedzieć, że spokojnie mógłby siąść w 90% setów, jakie ostatnio gram.

Podłączona jesteś osobą słuchająca do lekcji rytmika. Na twoim sound systemie rozgrywa się audycja, w której pozwoliłem sobie przeskoczyć przez 4 dekady swoich różnych fascynacji muzycznych, aby przypomnieć wam, że nawet jeżeli nie lubicie klasycznego reggae lub nie znacie troszeczkę bardziej alternatywnych dubów, to w muzyce popowej, a w muzyce elektronicznej od lat także przewijają się różne właśnie elementy tych jamańskich konstrukcji, brzmień, aranżacji, wokali. Tego jest mnóstwo, multum i jeszcze trochę więcej. I myślę, że to pokazuje jakby bardzo z jednej strony fajną tą intertekstualność gatunkową, że one się tak płynnie, tak ciekawie w sumie i innowacyjnie cały czas ze sobą mieszają. Tutaj na przełomie 40 ponad lat nic się nowego ani zaskakującego w tym nie wydarza. No i bardzo, bardzo często to reggae, ta Jamajka, ten dub w innych gatunkach nie nanosi tylko pozytywu i, jakbym tak miał powiedzieć, najbardziej płytko przyziemnie słoneczka, ale także czasem ten taki motyw refleksyjny, takiego wręcz bym powiedział, że dotykającego, ocierającego się o duchowe rozkminy czegoś. Tak, to chyba tak bym właśnie nazwał. I pozostając w klimacie z jednej strony tych trochę ala jamańskich brzmień, oczywiście pozostając w temacie winyli, podrzucę wam w tej chwili utwór Soul Time. To taka fajna epka Times od Vakuli. I tu znowu się przenikają pewne tematy, bo to jeden z najnowszych winyli, jakie dorwałem, który świetnie, pierwsze, pokażę wam, jak fajnie ewoluuje i łączy się z różnymi tematami z kolei w dzisiejszych czasach muzyka breakbeatowa, a z drugiej strony jest tak naprawdę też promocją muzyki tutaj z naszego regionu, o czym dzisiaj najdalej z nowo poznanym kolegą Chrisem rozmawiałem. No, jest to producent Vakula, reprezentujący ukraińską scenę elektroniczną. Myślę, że dla wprawnego ucha, dla wprawnego słuchacza można to w bardzo łatwy sposób odczuć, usłyszeć. Soul Time, Vakula, EP Times, 2026 rok. Człowieku, mamy 27 minut po godzinie 18, więc można powiedzieć, że skończyliśmy intro, przeskakujemy do klasycznych numerów, które grywam w różnych sytuacjach. Ten akurat najbliższy, no pewnie najprędzej zagrałbym chociażby na takiej imprezie, na jakiej grałem tydzień temu, kiedy byłem na ostatnich wakacyjnych wagarach i grając wesele, miałem taki tam 2-godzinny dla siebie timing na zagranie Only Vinyl, właśnie tego typu różnych brzmień koktajlowych, które w ogrodzie tam na Foksalu w pałacu pięknie się wkomponowały, no jak gorący nóż w masło, więc ciekawe, że taka muzyka w takich okolicznościach po prostu siadła. Standing breezy into this moose high.

Wakula, Soul Time z epki Times. Tam są cztery utwory, które każdy zawiera właśnie ten czasowy, timeowy element tytułowy. A wcześniej był Brennan z utworem Breakdub, o tym nie wspomniałem, a warto wspomnieć, bo płyta, którą trzymam w ręce, którą zagrałem wam utwór wcześniej, to jeden z lepszych nabytków, znalezisk, wykopalisk złapanych. Świeżynka, lipiec 2026, oficyna Shibui, londyńska. I powiem wam, że tutaj taka ciekawa refleksja. Bardzo ciekawie nabiera takiego swojego charakteru, rozpędu. Z moich przynajmniej na razie obserwacji to wynika, że to się właśnie dzieje w tej chwili. Być może ten proces jest długowieczny, a ja obserwuję jego jakiś nowy odcinek, ale w ciekawy sposób rozwija się okrojona, zredukowana, minimalistyczna odsłona muzyki house w UK. No i właśnie płyta Forged Dubs, to właściwie epka, świetnie to odzwierciedla. Utwór, który ja wybrałem, był akurat połamany, bo tak pasuje breakbeatowo do tej dzisiejszej naszej konwencji, a pozostałe trzy utwory, chociaż też a la jamańskie, są bardziej tech house'owe. Co dalej? Dalej mamy drugą połowę programu, 18.33 na zegarach, na waszych głośnikach Lekcja Rytmika i Maciek Rytmik z tej strony. Przeglądamy sobie kolekcję moją winylową, w dużej mierze nowinki i ekstrasy złapane przez okres wakacyjny. Tak, to jest też czas, żebyśmy troszeczkę weszli bardziej w stronę house'u. Płyta, którą została mi polecona, to cię taki też rzadko się zdarza, że potrzebuję jakiegoś sklepowej asysty przy zakupach, a tutaj Wojtek z Side One'u no, bardzo celnie wychwycił jakby moje aktualne potrzeby płytowe. Oczywiście gusta ma zidentyfikowane i polecił mi album z oficyny Shall Not Fade. To drugi, który nabyłem w tym roku właśnie z taką intencją grania bardziej w koktajlach, w jakichś takich opcjach gastronomicznych, muzyki, tła i jak najbardziej tak jest z kolejnym albumem. Utwór wybrałem losowo. Nie słyszałem jeszcze tego albumu, odebrałem go całkiem ostatnio, przejrzałem jakieś tam fragmenty na Bandcampie i utwór Funky Fungi posłuchamy sobie wręcz premierowo razem. Teraz.

Tak, takie szybkie przejścia też tutaj ogarniamy, jakby co. Radio Campus, lekcja rytmika, rytmik z tej strony. Stało się bardziej żwawo, tak jak miało być w drugiej połowie programu. Skoczyliśmy w zakładkę house, rozumianą bardzo szeroko w mojej głowie. Przed chwilą koktajlowe, świeżutkie 2026 rok brzmienia oficyny Shall Not Fade, Philippe Gordon. Tak się nazywa producent, a album TZ, album polecony przez Wojtka Sajduanu, za co bardzo dziękuję, że nie pozostałeś obojętny wobec moich płytowych poszukiwań, Wojtku. Dziękuję. No tak, i przeskoczyliśmy sobie w przód, ale troszeczkę też i wstecz, bo kolejna ukraińska produkcja, jednym z bohaterów minionego miesiąca w naszym domowym kalendarzu z Saszelką był nie kto inny jak mój ulubiony producent i mój ulubiony international friend, czyli Fedo.

Słyszycie Fedo, słyszycie go w remiksie Michaja Pola, czyli jesteśmy jak najbardziej w międzymorskim intermarium klimacie. Michaj Pol, przedstawiciel rumuńskiej sceny wokół minimalowo-mikrohausowej, ale to wszystko spotkało się jeszcze z jednym producentem, jeszcze jednym duetem producenckim na epce w oficynie Sounds of Sirius. I tutaj mamy w tym wypadku... Momencik. Teraz będzie to lepiej brzmieć. Mamy tutaj składak, taki Various Artist, dwóch producentów zremiksowanych przez dwóch innych producentów. A o tym, dlaczego Fedo był bohaterem w minionym miesiącu, opowiem wam, jak zdążę domiksować kolejny jego utwór z jego najnowszej epki. Warto zostać do godziny 19, jeszcze przez niespełna kwadrans, uwaga, akademicki rytmik, lekcja rytmika na twoich głośnikach.

Przed chwilą Fedo, utwór Big Eye, Michał Pol Remix, epka, która się nazywa Eye of Diva, wydana w tym roku w oficynie Sounds of Sirius, którą będziecie często słyszeć zarówno w lekcji rytmika, jak i na żywo, słysząc mnie w przestrzeniach klubowych. Ten trend, który reprezentuje Sounds of Sirius, jest mi bliski, hipnotyczny i całkiem bardzo świeży.

No a nas trochę jakby znowu rzuciło w stronę klimatów dabujących. W tym wypadku jesteśmy bliżej dab techno, no i takich głębszych deep house'owych brzmień. Fedo tutaj w oryginale, w jego przypadku jest to ostatnio najświeższa wydana epka winylowa w oficynie, którą też tu świetnie znacie, holenderskiej oficynie, niderlandzkiej oficynie, już teraz chyba bym powiedział, tak bym właśnie powiedział, która nazywa się Chippy Chasers. Kupiłem też ostatnio album z Chippy Chasers, za którym jest niesamowita historia, którą opowiedział mi w ogóle też Fedo. Przyniosę, może za tydzień opowiem. No, a Fedo tak, nie dość, że wydaje winyl za winylem, utwory za utworami, zostawił mi, będąc w Warszawie ostatnio, kolejne jakieś niewydane kawałki, tego jest po prostu mnóstwo. Jest to cała taśma produkcyjna w postaci jednego człowieka, który przyjechał do Warszawy w ostatni weekend sierpnia i rozegrał niesamowicie super stripped house'owego, takiego zredukowanego w stronę Traumera i tym podobnych, takich bardzo fajnych, myślę, że parkietowych, klubowych brzmień seta w Monkey Love. Kto był, ten wie, że no była to naprawdę taka wyjątkowa noc i pod względem frekwencji, a zatem vibe'u, muzyki właśnie, no i takiej atmosfery, którą ten człowiek wokół siebie bardzo pozytywnej i spokojnej rozsiewa. Coś mu się tam pozmieniało z samolotami, musiał zostać dłużej, 2 dni w stolicy. Mieliśmy wreszcie przyjemność trochę się poznać, pogadać po kilku latach znajomości. No i rzeczywiście, tak jak myślałem, za człowiekiem, który tworzy niesamowitą muzykę, przyciągającą uwagę, oryginalną i pełną pasji, nie może nie stać niejedna ciekawa historia. Więc miałem niesamowitego farta i niesamowitą przyjemność, że go pogościliśmy, no i trochę poznaliśmy, a dlatego też zasłużył na pewno na to, żeby co najmniej 2 utwory dzisiaj puścić, a myślę, że do epki z Chippy Chasers najnowszej na pewno we wrześniu jeszcze wrócimy.

od rockowych, od popowych, aż do jakichś takich kompletnie folkowych, ukraińskich brzmień. To wszystko osadzone w bardzo ciekawym live-akcie, granym w całym takim słowiańskim i tradycyjnym anturażu. Kto nie wie, ten trąba, lepiej nadrobić Dacha Bracha, człowieku. Sprawdź to. Tak, a Lately? No to nie tylko tytuł utworu, który w tej chwili słyszycie na swoich głośnikach, ale przede wszystkim też całkiem niezła referencja brzmień, które spółki Minimal przyciągają moją uwagę. To, żeśmy sobie dzisiaj pofruwali trochę między trip-hopowymi breakbeatami, hiciorem z lat 90., breakbeatami różnej maści, house'ami, no aż wreszcie też taki właśnie minimalowy akcent na końcu. Bym powiedział, że audycja moim zdaniem jest już kompletna. Świetnie odzwierciedla to, co będziecie w kolejnym tym jesiennym sezonie tutaj sobie spotykali w soboty o godzinie 18. Zobaczymy, czy jeszcze jeden utwór się zmieści. Nie jestem pewny, czy kolega, z którym byłem na Wagarach właśnie tydzień temu, na tym jakże przepięknym weselu, przepięknej uroczystości, czy redaktor Jan Sienczewski będzie na żywo, czy nie. Nie uzgadnialiśmy. No ale jeżeli jemu też, tak jak mi, po minionej sobocie szampański nastrój zawiesił się i trwa w głowie do dziś, no to raczej powinien być tu z pozytywną dawką tego wszystkiego, co wyrosło z disco, a wy pewnie jeszcze tego nie słyszeliście, bo on taki przedpremierowy.

Przed chwilą Balu and Carlo w utworze Lately w wersji oryginalnej. Myślę, że do remiksu Turma Urburga na pewno też wrócimy w najbliższym czasie. Jest on na tej samej stronie, na płycie wydanej w oficynie Gabu. Wax 2026 rok człowieku. A na waszych odbiornikach już z tyłu kręci się utwór Mercurial Drums od Nektara. I tutaj jest trochę tak, że taki eksperymentalny zakup, ale bardzo, bardzo rytmiczny, jak się okazuje. Znowu trochę dubowy. Wszystko się zgadza, chociaż jak Saszerka usłyszała w domu pierwszy raz tą płytę, to powiedziała, że nie w twoim stylu. A, tak? A jaki jest mój styl w takim razie, pomyślałem filozoficznie. Myślę, że właśnie też taki. Okej, Jan Sienczewski właśnie przekroczył bramy

budynku, w którym puszczamy wam muzę. Będziecie mieli biforologię na żywo, pewnie za chwilkę, za dosłownie kilkaset sekund, tak? Ja dziękuję serdecznie za dzisiejszą przyjażdżkę po płytkach odzwierciedlających wszystko to, co dzieje się aktualnie w moich muzycznych perypetiach. Płyty zebrane głównie przez ostatnie kilka miesięcy, kiedy słyszeliśmy się rzadziej, ale przecież nie ma tego złego. Nadrabiamy, wracamy. Jo, słyszymy się. Dziękuję serdecznie. To był Rytmik, to była lekcja Rytmika, a to jest Radio Campus i zostań z nim na 97.1 FM lub www.radiocampus.fm.

0: Lekcja Rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach.
1: Radio Campus. Już teraz Biforologia. Zaprasza Jan Sieńczewski.

Halo, halo, dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie. Drodzy słuchacze, Jan Sieńczewski przy mikrofonie, a to oznacza, że rozpoczęła się Biforologia 440. Edycja Biforologii. Desmond and Samam to są producenci, którzy stworzyli ten pierwszy numer na ficie. Był tam Atlantic Ocean. Numer nazywa się Echoes from the 90s. Pięknie to zabrzmiało, a poza tym zawsze każdy powrót do lat 90, albo prawie każdy, pewnie jest dla nas miłym takim wspomnieniem. Wytwórnia LTF, świeżynka, tak jak to wszystko, co będę dla was miał. Dużo, dużo świeżych rzeczy, parę przedpremierowych. I lecimy z tym dalej. Teraz przenosimy się do Peru. Niken z numerem Take Control. To jest wytwórnia Undergrowth. Lecimy Biforologię na żywo na waszych głośnikach do godziny 20, a wydajcie sobie troszeczkę głośniej. Lecimy.

Energii w Radio Campus Goles. Tak nazywa się ten producent Gold prawdopodobnie, ponieważ jest z Nowego Jorku, jest Amerykaninem. Mind State, tak nazywa się ten numer, wydany zresztą jako hołd dla miasta Nowy Jork przez tego producenta, wydany w brooklińskiej oficynie Bent House Records. Świeżynka, oczywiście. Świeżynka, nawet nie tyle świeżynka, ile jeszcze nie jest to wydane. Będzie wydane w tym tygodniu, a wy już to usłyszeliście. Jaca pisze, Jasiu, wjazd na grubej, no wiadomo, jakby inaczej. Ojoj, Shazam się napracuje. Słuchaj, nie musisz pracować Shazamem, możesz po prostu dać się ponieść muzyce i nie przejmować się tym zupełnie, ponieważ pod koniec audycji na Facebooku wrzucam zawsze playlistę z numerami, które danego dnia zostały zagrane, więc tak się stanie również dzisiaj. Będzie tam też link do Mixcloud, na którym będzie można potem sobie odsłuchać, gdyby ktoś na przykład słyszał teraz tylko początek, a miał ochotę sobie później i wysiadał z samochodu, miał ochotę sobie potem posłuchać reszty, to tak można zrobić. Mixcloud.com/biforologia. Tam znajdziecie setki godzin dobrej house'owej muzyki przeze mnie wybranej. A teraz już wracamy do muzyki. Adria Falco, producent z Barcelony z numerem Trouble. To jest wydane w wytwórni Glasgow Underground. Lecimy, biforologia.

Słuchacie Biforologii w Radio Campus, Alpha Dog i Melodic z numerem Boogie Up. Ten numer, myślę, że mógł wam przypomnieć, jeżeli kiedyś słyszeliście taki numer od Reblok, La Niña Loca. Parę lat temu moi synowie, jeszcze wtedy mocno przedszkolni, katowali nas w samochodzie codziennie, żeby im to puszczać. Śmiesznie usłyszeć ten sample w nieco innej wersji. No dobra, wracamy do dalszego ciągu tego, co mam dla was na dzisiaj przygotowane. Best Friends Club, tak nazywa się producent, numer nazywa się Connected. Lecimy z tym, to jest Biforologia na żywo na waszych głośnikach.

Słuchacie Biforologii w Radio Campus, Mele oraz Ria na wokalu. Numer nazywa się ICE i jest to wydane w wytwórni Defected w zeszłym tygodniu. Świeżynka. Mele to jest stary wyjadacz, który od lat jest na scenie, a DJ-ować nauczył się w wieku 12 lat. Dokładnie tak, czyli nigdy nie jest za wcześnie na to, żeby zacząć się uczyć DJ-owania. I inny wyjadacz już wjeżdża powoli na wasze głośniki. Muzumeci, włoski producent, mocno związany z Tulum. Nie żebym był jakimś fanem Tulum, może kiedyś pojadę, może nie, zobaczymy. Natomiast Muzumeci z meksykańskim producentem, który nazywa się Borghetti, nagrali taki oto numer Mariachi Rumba. Ten numer będzie wydany, bo mam go dla was przedpremierowo, będzie wydany w drugiej połowie września w wytwórni Multi Notes, a numer nazywa się Afro Raver. Lecimy, epka nazywa się Afro Raver, natomiast ten numer Mariachi Rumba, Muzumeci i Borghetti.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus Ordonez, producent z Ekwadoru, z którym się co jakiś czas tutaj spotykamy. Numer nazywa się The Chant i będzie wydany dopiero w drugiej połowie września. Będzie wydany w wytwórni Crypto Ravers. A teraz przenosimy się do UK, do Bristolu, tak dokładnie. Marvin Sykes z numerem Into Your Soul. To też jest przedpremierowe. To też będzie wydane 18 września. Natomiast to będzie wydane w wytwórni Glasgow Underground. Wchodzimy już w taki bardziej klasyczny house. Odchodzimy powolutku od tych rytmów etnicznych, żeby przyspieszyć i jeszcze podbić troszeczkę, nawet nie tyle tempo, ile atmosferę na te ostatnie numery. Marvin Sykes, Into Your Soul, wytwórnia Glasgow Underground, to jest Biforologia, numer 440 na waszych głośnikach.

słuchacie Bifurologii w Radiu Campus. Na taką imprezę właśnie bym się najchętniej wybrał. Artichokes, kolektyw z Neapolu oraz Rafi Habel, producent z Wielkiej Brytanii z numerem The Sound, Work That Body. Genialna produkcja, przedostatnia, którą dla Was na dzisiaj przygotowałem. Wytwórnia Clubhouse Records, będzie to wydane dopiero w przyszłym tygodniu, już dzisiaj. Wy to macie na swoich głośnikach, sporo się zrobiło tych przedpremierowych produkcji dzisiaj. Niepodpisany pisacz pisze, słuchacz pisze, Tulum to jedno z najbardziej przereklamowanych miejsc w Meksyku. Chętnie dowiem się więcej, nie mam opinii, nie byłem nigdy, nie wiem czy kiedyś pojadę, ale rozwińmy ten temat chętnie na przykład w przyszłym tygodniu, jak będziesz miał ochotę, na pewno jakiś meksykański producent nam się trafi, nawiąż do tego i wtedy możemy sobie troszeczkę szerzej o tym porozmawiać, uargumentować. Chętnie dowiem się, jakie ty masz doświadczenie z Tulum. No dobra, słuchajcie, to jest ostatni numer, który już tam z tyłu wybrzmiewa. Za chwileczkę na Mixcloudzie będzie wrzucona cała dzisiejsza audycja. Pamiętajcie, jak słuchacie na Mixcloudzie, żeby tam jakiś komentarz wrzucić. Bardzo jest to przydatne. Będę również za chwileczkę uzupełniał playlistę na Spotify i playlistę z dzisiejszej audycji znajdziecie na Facebooku, jak zawsze, razem z linkiem do Mixclouda. Jakby co, gdybyście nie mogli czegoś znaleźć, to jestem człowiekiem, więc wystarczy do mnie napisać i odpiszę Wam. Czasami zajmuje mi to trochę, ale odpiszę na pewno. Zostawiam Was z numerem od Leo i Thierry Gans, dwóch producentów z Holandii, z numerem Stamina, który jest wydany wczoraj w wytwórni Defected. To by było na tyle. Widzimy się na mieście lub słyszymy się za tydzień.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Campus 97.1 FM.

rock the microphone.

muzyczna z największą dawką funku. W każdą sobotę o 22 w Radiu Campus. Zaprasza Ayo.

Okay.

0: muzyka elektroniczna z największą dawką funku. W każdą sobotę o 22 w Radiu Campus. Zaprasza Ayo. Campus. Akademicki Radio Campus.
1: Please take your seats. The show is about to begin.
2: This is Selector Radio.

wychodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenia. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach. Pełno jest rozkmin i pusto od moli. Wesołe

0: 107.1 FM.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Nic ci do tego.

0: sprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo
2: Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez...
2: Ale jest fajnie, jest fajnie.

0: to nieludzkie, kurwet. A może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe.
2: Ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?